0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dopiero kiedy schwyciła jego ręce i siłą przyciągnęła do tyłu, żeby go zakuć, wychrypiał: tylko odłoż to na ziemię, proszę, nie ucieknę. Pozwoliła mu, chociaż była wściekła. Czego tu szukasz? Ryknęła i walnęła go kantem dłoni, bo nie odpowiadał. Złożę zażalenie, wymamroteł. Na pewno ktoś ci uwierzy, mruknęła, zapinając mu kajdanki. Odpowiadaj na pytania. Co tutaj robisz? Czego tu węszysz? Nazwisko. Zawahał się, nim odpowiedział.
2: Tak sobie spacerowałem, rzucił z drwiną w głosie. A kiedy zobaczyłem tyle policji, podszedłem się rozejrzeć. Nie masz prawa mnie przesłuchiwać, nic nie zrobiłem.
1: Spacerowałeś? Wkurzyła się. Nocą, po ciemku.
2: Źle sypiam, uśmiechnął się krzywo. Jestem sobą, a ty?
1: Znów chciała go walnąć, ale tylko pokręciła głową, przekonana już, że go nie wypuści bez przesłuchania. Żelaznym chwytem ścisnęła jego ramię i popchnęła do przodu. Idziemy, zarządziła. Nie chcesz podać nazwiska po dobroci? Pogadamy w komendzie. Wykonał gest, jakby chciał się wyrwać, więc szturchnęła go w bok, żeby się ruszył. Aż go zgięło z bólu, a ona uśmiechnęła się zadowolona. Teraz stanie ze starszymi braćmi i kumplami z policji ojca, na coś się przydało. Jej pozornie krucha budowa wielu już zmyliła. Lena potrafiła się bić i znała różne techniki walki. Ojciec uczył ją, że nie trzeba wiele siły, żeby powalić nawet potężniejszego od siebie przeciwnika, jeśli się wie, jak i gdzie zadawać ciosy. Kiedy zatrzymany dreptał już grzecznie krok przed nią, pochyliła się, żeby zabrać jego paczkę, o którą tak się troszczył. Podniosła czarne etui, otworzyła i dopiero wtedy spostrzegła, że w środku jest lustrzanka. Co to ma znaczyć? Spytała gniewnie, pokazując mu aparat. Wzruszył ramionami i nic nie odpowiedział, jakby pytanie nie było skierowane do niego, więc wyjęła lustrzankę z opakowania, żeby zabrać kartę pamięci. Otwór pod klapką był pusty. Gdzie ją schowałeś? Popchnęła go twarzą do drzewa, przygwoździła kolanem między nogami i przycisnęła z całej siły, aż zawył. Kobieto, zlituj się, ja nic nie zrobiłem, pojękiwał. Chcesz mnie wykastrować? Naprawdę, aż cię prosisz, żebym na ciebie doniósł. Zbierasz karniaki, rzucał jej nieudolne groźby. Nie słuchała. Przeszukiwała metodycznie jego kieszenie, ale poza paczką papierosów, jakimiś karteczkami w tylnej kieszeni dżinsów, kluczem do auta, telefonem i kilkoma monetami nie miał przy sobie niczego więcej. Zabrała mu komórkę, a potem spojrzała na swój zegarek. Przytrzymała faceta mocniej, po czym wybrała numer posterunkowego Macieja Jędrasika. Podaję ci swoje współrzędne, meldowała, nie słuchając, co Maciek ma do powiedzenia. Jestem na tyłach domu w lesie od wschodniej strony. Mam podejrzanego. Wężył tu i przypuścił atak na funkcjonariusza. Podstaw mi radiowóz na drogę od strony lasu. Doprowadzę go tam. Ja cię nie atakowałem, krzyknął zatrzymany. Było dokładnie odwrotnie, to ty mnie napadłaś. Owszem, to on się drze, ale nie jest ranny. Daj spokój z tą karetką, Maciuś, mówiła dalej zniżonym głosem. Zamiast tak pierdolić, bierz dupę w troki i jedź prosto aż do końca. To ślepa uliczka, znajdziesz nas przy ogrodzeniu. Potem będziesz wolny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Matematyka. Jesienią 1920 roku Irena zapisuje się do Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Jest wolną słuchaczką. Opłaca czesne za pierwszy i drugi semestr w wysokości 600 marek polskich. Studiuje przez 4 lata, co potwierdzają przechowywane w Muzeum Literatury w Warszawie karty wstępu, będące jednocześnie dowodami wpłat. 29 maja 1922 roku zdaje egzamin z geometrii różniczkowej u profesor Pogorzelskiej. Otrzymuje ocenę celującą. Jesienią 1923 roku nadal jest wolną słuchaczką i zalicza kolejne etapy studiów. Podczas egzaminu z teorii równań różniczkowych otrzymuje także ocenę celującą. Wolna Wszechnica Polska powstała w 1905 roku. W skład organu założycielskiego Towarzystwa Kursów Naukowych wchodzili aktywni działacze społeczni, profesorowie, naukowcy, m.in. Samuel Dickstein, Ludwik Krzywicki i Stanisław Leszczyński. Te same nazwiska pojawiają się na liście członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Są to osoby cieszące się uznaniem publicznym, często angażujące swój prywatny czas i środki we wspieranie inicjatyw społecznie pożytecznych. Stopniowo Wolna Wszechnica zwiększa ofertę kursów. Od Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Technicznego, Humanistycznego po Rolniczy, Ogrodniczy, Dziennikarski i Pedagogiczny. Pierwszym członkiem honorowym Wolnej Wszechnicy Polskiej jest marszałek Józef Piłsudski. Wolna Wszechnica Polska jest jedyną placówką akademicką, niepaństwową, zapewniającą swoim słuchaczom osiąganie wiedzy wyższej w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i społeczno-humanistycznych. W działalności swej ma na celu nie tylko krzewienie czystej wiedzy, ale również jej zastosowanie praktyczne w życiu. Wolna Wszechnica Polska otwiera dostęp do studiów i pracy naukowej zarówno maturzystom szkół średnich, jak i szerokim rzeszom samouków. Słuchaczem rzeczywistym można zostać po złożeniu egzaminu wstępnego na odpowiedni dział Wszechnicy. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych. Program studiów jest 4-letni. Po ukończeniu kursu nauk, złożeniu egzaminów i wykonaniu pracy dyplomowej, słuchacz może przystąpić do egzaminu dyplomowego. Irena nie zdaje egzaminu dyplomowego. Zachęcona dobrymi ocenami i pochwałami wykładowców, postanawia przenieść się na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Filozoficzno-Matematyczny. Nie ma matury, dlatego ubiega się o status wolnego słuchacza. W październiku 1924 roku składa podanie do rektora.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalny Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie, zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
10: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalne Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie. Zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: czas na śniadanie.
1: Gente de Sona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 184 dzień roku, 3 lipca, piątek, już za chwileczkę, już za momencik, weekendzik. Dobrniemy do niego bez niepotrzebnych pośredników, w dobrym towarzystwie, RMF Classic. Na dzień dobry, wakacyjne śniadanie mistrzów mam dla państwa, proponuję, serwuję do 11, co państwo na to, mam nadzieję, że pójdzie gładko, że pójdzie dobrze i do tego weekendu dobrniemy. A pomoże nam w tym ten pan, między innymi Paulo Conte.

0: Bill Conti, muzyka z serialu Północ-Południe. 3 minuty brakuje do 7:00. To był trochę taki mecz Północ-Południe, Szwajcaria-Algieria. No właśnie się zakończył. 97 minut prawie trwał. 2-0. Szwajcaria wygrała i awansowała do kolejnej fazy mundialu. No a mundialowych wieści pewnie nie zabraknie także w faktach, które przygotowuje do nas Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry. Będziemy mówić też o innych meczach i zapowiemy te ostatnie, które w tej rundzie mistrzostw będą dziś wieczorem i w nocy. A oprócz tego o postępowaniu sprawdzającym w sprawie możliwych nieprawidłowości w szpitalu południowym, o tym, jaki los czeka minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, a także zapowiemy, że już niedługo absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
0: Już niedługo także fakty 1-7.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: W sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: 7, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na pierwsze poranne fakty, które przygotował nam i przedstawi je Grzegorz Jasiński.
1: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważenia zwłoki, pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób.
2: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
3: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
2: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
1: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. Jaki los czeka minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę? Półtora godzinne spotkanie szefowej resortu zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej zakończyło się bez konkretów i bez odpowiedzi na najważniejsze pytania.
4: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
1: Resort zaprezentował swoje propozycje reform, takich jak wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy czy likwidacja tzw. kominów płacowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dziś o 8.30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
5: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8.30. Serwisy są przygotowane, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
1: Zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Poranne fakty RMF Classic.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Szwajcaria pokonała przed chwilą Algierię 2-0. Do domu jedzie Chorwacja z Luką Modriczem, prowadziła z Portugalią po golu Perisicze, ale potem Cristiano Ronaldo trafił z karnego, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo 2-1 dał Portugalczykom Gonzalo Ramos. Wcześniej pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0. Wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16 finału. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ganą. Polacy na Wimbledonie wczoraj pół na pół. Z turnieju odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Do trzeciej rundy awansowała w świetnym stylu Iga Świątek, w nieco ponad godzinę pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową. Czułam się, jakby to był kolejny dzień w biurze, czy ja wiem. Na pewno pomogło mi to się skupić, przygotować i w ogóle. Po południu awans do czwartej rundy Wimbledonu zagra z Amerykaninem Tomym Polem Hubert Hurkacz.
0: A najbliższe fakty? O 8 wraca do nas Grzegorz Jasiński.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Przyjemnie, bez upału, z temperaturą w wielu miejscach kraju powyżej 20 stopni, ale poniżej 30. Tak zapowiada się nam nowy dzień. Teraz 14 stopni w Bydgoszczy, 15 w Łodzi, 16 w Kielcach, 17 w Lublinie, dziś maksymalnie 24. No może 25 stopni, najcieplej ma być na Podkarpaciu, na południu trochę, może jeszcze dzisiaj popadać i na północy też.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: 4 po 7 to co, nie czekamy, zaczynamy wakacyjne śniadanie mistrzów do radiowego stołu. Zapraszam jak zwykle z dużą przyjemnością i radością. Do 11 będę z wami. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Co słychać?
0: imieniny słychać. Tomasza, Jacka i Anatola. Atatola wolała Anatola, bramkarza od futbola z Tarnopola. Była taka piosenka, Kabaret Starszych Panów. Serdeczności dla was, panowie. A wśród znanych ludzi urodzonych 3 lipca jest między innymi ten, który grał w filmie Urodzony 4 lipca. Aktor, który ma własną kategorię. To jest kategoria Mission Impossible. Bo dla niego Mission Impossible jest possible. Tom Cruise dzisiaj świętuje urodziny. Wszystkim, którzy mają jakikolwiek powód do świętowania, dużo dobra życzę. Na dzisiaj macie dobry pretekst, żeby zadzwonić do wujka i cioci, bo w kalendarzu świąt nietypowych właśnie takie święto stoi, dzień cioci i wujka. Wiadomo, że czasami z ciocią i wujkiem lepiej się można dogadać niż z innymi członkami rodziny. Za moment w poranku RMF Classic zajrzymy do ściągaczki z grzechami. Nie, nic nie pomyliłem. Potem będzie dobry sen jako ważny wskaźnik dla gospodarki. A przed 9:00 Teatr Wielki Opera Narodowa w przebudowie od kuchni.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Dzisiaj taki dzień, że rzeczywiście impossible stanie się niedługo possible, bo wydaje nam się, że niemożliwe, że już weekend tuż, tuż, a tu za kilkanaście godzin okaże się, że jednak tak.

0: Dzięki, Król Lwa. 7.12 jakoś śpiewając, i ten piątkowy poranek mi zaczyna wychodzić. Bardzo Państwa przepraszam, niech Państwo wybaczą. To, żeby tak poważnie było, to Maciej o grzechu teraz opowie.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o grzechach i granicach wytrzymałości. Monika Żeromska, córka sławnego pisarza, urodzona w roku 1913, wspominała swoją pierwszą spowiedź przed pierwszą komunią świętą. Jest Warszawa, początek lat 20. XX wieku. Wczesną wiosną zaczęto nas przygotowywać do pierwszej spowiedzi i komunii. Chodziłyśmy we cztery, Basia, Marysia, Elżunia i ja, na naukę do miłej starej pani katechetki. A w czerwcu odbyła się ta pierwsza spowiedź. Miałyśmy wszystkie napisane ściągaczki z grzechami, zwinięte w rurki i wyuczone na pamięć. Naszym spowiednikiem był ksiądz Mauersberger, wojskowy kapelan z grzmiącym głosem i ogromnego wzrostu. Spowiadałyśmy się z tych naszych grzechów po kolei, ale zaraz po odejściu od konfesjonału, ze stosownym rozgrzeszeniem, przypominałyśmy sobie jakiś ominięty grzech, bardzo ważny, więc klękałyśmy na końcu naszego krótkiego szeregu i znów wyszeptywałyśmy księdzu ten dalszy ciąg naszych przewin. No cóż, i u księdza są granice wytrzymałości. W pewnym momencie ksiądz wyskoczył z konfesjonału i wrzasnął: ile was tu w końcu jest? Długo to jeszcze będzie trwało? Przebaczam wam wszystko i dajcie mi święty spokój. Pomogło, więc już spokojne, oczyszczone i święte w białych sukienkach i długich welonach przystąpiłyśmy na drugi dzień do komunii. Zaraz potem Juliusz Osterwa zabrał nas do Dakowskiego na bagateli na poziomki ze śmietaną, a następnie obwoził nas otwartą taksówką po Warszawie, a długie białe welony wiały za nami w powietrzu. Musiał być to pełen wdzięku i śmieszny widok, ten kabriolet pełen białych dziewic. Cóż, Osterwę stać było na taką taksówkę. Ważne, że wszystkie grzechy zostały wybaczone.

0: Carmen się pojawiła we fragmencie. Pojawią się także wieści drogowe, no bo skoro wakacje, to wiadomo, że remonty. A jak remonty, to stolica Wielkopolski.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Remont przejazdów na towarowej obwodnicy Poznania wkroczył w kolejną fazę. Efekt utrudnienia na przejeździe w ciągu ulicy Naramowickiej. Jak poruszać się w tym regionie, to wie nasz reporter Przemek Wałczyński.
2: Przejazd kolejowy na Naramowickiej będzie zamknięty aż do 27 lipca. Samochody muszą jeździć objazdem, m.in. przez ulicę Łużycką, Umultowską i Dzięgielową. Zmiany odczuwają również pasażerowie komunikacji miejskiej, bo autobusy linii 167 i 911 już kursują objazdami. Utrudnienia dotyczą również nocnej linii 214. Na czas remontu wyłączono z użytkowania przystanki Borysława, Maków Polnych oraz Kresowa w kierunku Radojewa.
0: Kierowcom życzę, nie tylko tym w Poznaniu, cierpliwości, a o tym, co dzieje się na poznańskich trasach, opowiadał nam Przemek Wałczyński.

0: Merida Waleczna, muzyka Patrick Doyle, 7:28, do pogody zerkamy za chwilę, potem pojawi się piękny utwór, którego autorem jest Billy Joel, potem pojawi się piękny klasyk, którego autorem jest Mozart i jeszcze przed 8 Tom Jones się nam należy. Takie muzyczne dźwięki dla was szykuję w najbliższych minutach.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przyglądamy się temu, co dzieje się na pogodowej mapie, a tutaj nie więcej niż 24 stopnie, to oczywiście za kilka godzin po południu i najcieplej ma być w centrum kraju. Teraz chłodniej, od 14 do 19 stopni, ale dość przyjemnie. Chmury i przejaśnienia, tak to ma dzisiaj wyglądać. Najładniej jest teraz w rejonie Szczecina i w Wielkopolsce, a chmur najwięcej na południowym wschodzie. Tymczasem 7:31, piątkowe śniadanie wakacyjne Mistrzów powoli się rozkręca, a w nim obiecany Billy Joel, który będzie z nami przez najbliższe 3 minuty, a Billy Joel pojawia się na ścieżce dźwiękowej do 5. sezonu kultowego w niektórych kręgach serialu The Boys. No i ładna nazwa tej pieśni, Piano Man.

0: Hans Zimmer, Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. My na znanych wodach jesteśmy, wakacyjnego śniadania mistrzów, a na tych wodach wysepka, co się zowie ekonomia.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Piątkowy pasaż zacząć wypada od cen paliw, bo to ważna wiadomość w kontekście przedweekendowym. Za 95 średnio płacimy 6,68 zł, za diesla 6,86 zł za litr, a za autogaz 3,68 zł. I oczywiście jest tak, że pewnie na niektórych sieciach stacji paliw w weekend będziemy mieli wakacyjne promocje, a to oznacza, że to paliwo będzie można kupić trochę taniej. Kursy walut, co w kantorze? Euro mamy po 4,29, dolar po 3,75, funt brytyjski po 5,01 zł i frank szwajcarski, tu lekki wzrost, 4,67 zł. Miałem mówić o śnie, który przekłada się na ekonomię i na gospodarkę. Okazuje się, że właśnie tak jest. Brak snu kosztuje nie tylko zdrowie, ale i pieniądze. Z jednego z raportów, który czytałem, wynika, że co trzeci Polak między 18 a 35 rokiem życia śpi 6 godzin lub krócej na dobę, chociaż specjaliści zalecają od 7 do 9 godzin snu. Jakie są tego efekty? Przemęczeni pracownicy częściej chorują, popełniają więcej błędów, są mniej wydajni. Autorzy badania wyliczyli, że z powodu niedosypiania polska gospodarka może tracić każdego roku ponad 17 milionów roboczo dniówek. W przeliczeniu na pieniądze to jest prawie 9 miliardów złotych. No to jest kwota, która daje do myślenia. Tylko proszę nie przysypiać. Proszę nie przysypiać.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Po prostu potraktujmy jedną, przynajmniej jedną dodatkową godzinę snu jako inwestycję w siebie i w polską gospodarkę.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: przyjemne, prawda? Orkiestrowe, bendowe wykonanie Gwiezdnych Wojen. John Williams jest autorem muzyki z czwartej części Gwiezdnych Wojen, zestaw dźwięków, a my przenosimy się w nieco spokojniejsze rejony.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wiewaszu, jak uśpisz, żółte plaże, pośród drzew. No, nie tylko z plażą ten dźwięk się kojarzy. Nie tylko z plaży. Możemy do tego dźwięku dodać coś. Na przykład bidon. Idealny na letnie wyprawy. Z logo RMF Classic. Woda to jest dźwięk w naszej zabawie jeszcze w tym tygodniu. Zabawie brzmienia lata, porankowym konkursie, który ma dla was być takim pretekstem do wysłania do mnie wiadomości z waszą historią, z wakacji związaną z wodą. Tą z jeziora, tą z rzeki, czy tą morską, albo z potoczku chociażby, hej. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze historie zgadniają bidon, no i oczywiście cytuję je na antenie. Ostatni wasz mail w tej sprawie przeczytam przed 9:00, a jeszcze propozycje zbieram w przyszłym tygodniu. Zupełnie nowy dźwięk i nie będzie to woda.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: To skoro woda była, to niech będzie jezioro całe, a będzie.

0: Marszowym krokiem idziemy w kierunku światła. Światła, nie poranka, bo światło już jest o poranku, tylko światła weekendu zbliżającego się. Ale mamy przystanki w poranku. Jednym z takich przystanków są fakty, na które zaprasza Grzegorz Jaśnicki. Co w faktach?
1: W tych faktach między innymi powiemy o pożarze statku w porcie Gdańsk i o tym, co szef BBN usłyszał w Waszyngtonie na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
0: A po ósmej zajrzymy do prasy.
2: Reklama.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po reklamie.
0: Minęła ósma, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: 17 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem statku w porcie Gdańsk. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zacumowanej przy nabrzeżu szczecińskim.
16: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikt nie został ranny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być prace prowadzone w ładowni. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
1: Relacjonuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił zbrojnych do Polski. Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Kolbim w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta. Co szef BBN usłyszał w Pentagonie?
17: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści i zdecydują najszybciej, jak to jest jak to jest możliwe.
18: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
17: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko ofertę. Oferta ta inicjalna powinna zawierać toczącą się specustawa, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
1: Usłyszał nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Co dalej w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei? Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
19: Do nadużyć miało dojść w latach 2019-2022. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo, w drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Nie ujawnia jednak szczegółów. Z tym postanowieniem nie zgadza się zawiadamiający, zaskarżył decyzję śledczych.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: A w faktach wakacyjne miejsca, o których warto się dowiedzieć. Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie powstało ponad 100 lat temu w wyniku katastrofy w kopalni Kredy. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. Dziś jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Szczecina i ma naprawdę wiele do zaoferowania.
20: Można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, poniemieckich. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
21: Poleciłaby Pani to miejsce właśnie turystom, którzy chcą jakoś tak trochę zboczyć ze szlaku?
20: Myślę, że tak. Można naprawdę dużo fajnych tras tu zrobić.
22: Bardzo sympatycznie jest. Szczególnie ta woda, Maragdowa, no to coś niespotykanego.
23: Przychodzimy dosyć często.
24: Rowerami fajnie jest tutaj.
23: Można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
1: Ze spacerującymi nad Jeziorem Szmaragdowym rozmawiała Anna Pałamar.
0: Kolejna odsłona faktów o 9:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Najcieplej teraz w Łodzi i Warszawie, tam 19 stopni najchłodniej, z kolei w rejonie Zielonej Góry, tam stopni 14. Poranek rozwija nam się w dość przyjemny i w miarę pogodny dzień, popołudnie. Pokropić może trochę przed południem jeszcze na Śląsku i w Małopolskę, a także na Mazurach. Jutro 23 stopnie, a w niedzielę już sprawdzam 20 stopni, mniej niż 20 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Mam dla Was piątkowe wycieczki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, tak właśnie. Będzie dzisiaj na przykład Teatr Wielki Opery Narodowa w Warszawie od kuchni, Muzeum Okręgowe w Koninie z nową wystawą, Waszyngton o poranku na wyciągnięcie ręki, wieści nie tylko sportowe, ale także polityczne i pogodowe, i wielkie święto się szykuje, i przegląd prasy pod ręką. To wszystko do 11:00 w poranku RMF Classic.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
0: No i piątek może być taki też, że All by Myself, Celine Dion.

0: wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Oddawanie butelek bez wizyty w sklepie? Tak, to już możliwe. Na niektórych polskich osiedlach pojawiają się już samodzielne butelkomaty. Przyjmują opakowania kaucyjne przez całą dobę. Takie urządzenia między innymi w Poznaniu, Trójmieście, w Warszawie są. Będzie ich coraz więcej. Najważniejsza różnica, jaka jest w porównaniu z takim sklepowym butelkomatem? Bardzo prosta i chyba bardzo wygodna, że zamiast bonu na zakupy w tym sklepie nie dostajemy bonu na zakupy na osiedlu, tylko po prostu pieniądze wracają nam na konto. Bardzo przyjemnie, prawda? Na kartę płatniczą tak naprawdę. O rozwoju sieci butelkomatów na osiedlach pisze Gazeta Wyborcza, o przyszłości takiej inwestycji. A my teraz zaglądamy do Tygodnika Powszechnego przed weekendem. A nie, a może wcześniej jeszcze Rzeczpospolita na ostatniej stronie. Tutaj wywiad z Rogerem Gloverem. To jest basista bardzo znanej rock'n'rollowej grupy Deep Purple. Grupa Deep Purple wydała nowy album zatytułowany Splat. Czytałem recenzje, świetne ponoć, są naprawdę bardzo dobre. To 24. studyjny krążek tego zespołu, który co róż wraca do Polski. Posłucham zespołu w tym anturażu albumowym Splat albumu, no i pewnie pójdę na koncert, bo Roger Glover w czasie wywiadu z Rzeczpospolitą mówi, to nie koniec Deep Purple, nie będzie ostatniego koncertu jak u Black Sabbath, no i zapowiada się trasa koncertowa, będzie pysznie. A o czym rozmawiają ptaki? Naukowcy są coraz bardziej poznania odpowiedzi na to pytanie. Ornitolodzy wykorzystują sztuczną inteligencję do rozszyfrowania ptasiego języka, pomaga im w tym model o nazwie Tweety Bird. No i z badań wynika, że ptasie trele to nie tylko zaloty, ptaki przekazują sobie również bardzo precyzyjnie informacje o zagrożeniu. Potrafią ostrzegać, czy drapieżnik jest duży, mały, szybki, czy wolny. Więcej na ten temat, jak rozmawiają ptaki, jak sztuczna inteligencja może pomagać w rozszyfrowaniu sygnałów, które do siebie wysyłają, przeczytacie w Tygodniku Powszechnym na weekend w tekście Wojciecha Mamaka.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Jeden z moich ulubionych filmów animowanych. Widziałem go naprawdę bardzo dużo razy, albo nawet bardzo, bardzo dużo razy. Auta, muzyka Randy'ego Newmana, 8:19. Śniadanie Mistrzów trwa, a w tym śniadaniu wybieramy się do Konina. W tym mieście, w Muzeum Okręgowym, dobra opowieść się szykuje, dobra wystawa, opowieść z Posoki, ludowy świat Jana Schneidera. To ekspozycja, która pokazuje wyjątkową kolekcję sztuki ludowej. Artysta, wieloletni badacz twórczości nieprofesjonalnej, jego zbiory tak naprawdę zobaczymy. Nasza reporterka zajrzała do muzeum, by podejrzeć ostatnie przygotowania do wystawy, której otwarcie dzisiaj o 18:00.
1: Co mamy na tej wystawie? Tu są jakieś piszełeczki przepiękne.
2: Mamy mnóstwo rzeczy. Większość przedmiotów jest wykonana rzemieślniczo. Będą zabawki odpustowe, ceramika taka użytkowa typu okaryny czy jakieś gwizdki.
1: Tu takie okarynki.
2: Tak, tak. Mamy też taką dekoracyjną typowo, czyli talerze przepiękne, skarbonki, wazony. Są to dzieła twórców nieprofesjonalnych, ale w kręgu tej sztuki ludowej bardzo cenionych.
0: Opowiadała Elżbieta Sztamblewska z Konińskiego Muzeum, rozmawiała z nią Beata Pieczyńska. Na kolekcję składają się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe, przedmioty codziennego użytku z różnych regionów Polski. Ekspozycja opowiada nam nie tyle o przedmiotach, i to jest ważne, tylko nawet bardziej o ich twórcach, których działalność Jan Schneider dokumentował przez lata, by zachować opowieść o nich dla nas.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Michał Lorenc, muzyka z Bandyty, 8:27, śniadanie wakacyjne mistrzów trwa, za chwilę dostarczę Państwu najświeższe wieści pogodowe, a potem dostarczę Państwu muzyczny duet, bardzo przyjemny do słuchania, w piątkowy poranek, a potem dostarczę wieści od naszej reporterki z Warszawy, nowego głosu na antenie RMF Classic, które to wieści będą dotyczyły Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
8: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
9: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
10: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Po reklamie.

0: 8.31, zerkamy do pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W stolicy dzisiaj chyba będzie najcieplej, do 24 stopni, teraz w Warszawie mamy 18-19 stopni, chłodniej w Łodzi 16 stopni, najchłodniej obecnie w Zielonej Górze, tam 14. Piątek będzie dniem z przejaśnieniami, po południu może trochę popadać na Mazurach i nad morzem, wcześniej opady możliwe w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu, ale to nie będą jakieś bardzo intensywne opady. 8.32 obiecałem bardzo przyjemny duet na scenę piątkowego poranka, wchodzą Nicole Kidman, Robbie Williams, Something Stupid.

0: Straszno się trochę zrobiło, prawda? To za sprawą wspaniałej kompozycji, której autorem jest Jerzy Matuszkiewicz, która to kompozycja znalazła się w naprawdę dobrej opowieści Wakacje z duchami. Muzyka świetna, a teraz będzie, mam nadzieję, bardzo ważna inwestycja. Na to przynajmniej wygląda, bo to będzie największa inwestycja od czasu odbudowy instytucji. Opera Nowych Możliwości. To jest projekt modernizacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności tej placówki. Stare, nieużywane przestrzenie teraz zyskają nowe życie. Powstaną sale baletowe, muzyczne, ale także miejsca wielopokoleniowej edukacji kulturalnej. Po zakamarkach teatru, które niedługo całkowicie się zmienią, Julię Sarzyńską oprowadziła kierowniczka działu inwestycji Violetta Borc.
1: Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał wcześniej okazję przejechać się tą windą wielkości kawalerki albo nad mieszkania, więc zapraszam.
2: Znajdujemy się na poziomie zero. Póki co to są bardziej nieużytkowe przestrzenie, ale staną się przestrzeniami warsztatowymi, też dostępnymi dla publiczności.
1: Dokładnie, to jest właśnie to zadanie, o którym mówiłam, że ma tą największą wartość społeczną. Będziemy w tej przestrzeni budować wielofunkcyjną salę, która będzie właśnie wykorzystywana przez osoby z różnych grup społecznych. I trudno sobie to wyobrazić dzisiaj, bo jest to przestrzeń magazynowa, ale mamy nadzieję, że tutaj niedługo powstaną piękne wnętrza i będą służyły naszej publiczności.
2: No bo to też są ogromne przestrzenie, tak jak teraz widzimy.
1: Tak, dokładnie. Szczególnie, że to, co widzimy, to jest tylko część tej powierzchni, którą my de facto wygospodarujemy, bo znaczna część znajduje się za ścianą, która jest niedostępna w tej chwili. I co ciekawe, ta przestrzeń będzie wygospodarowana z obszaru, który w tej chwili jest zajmowany przez szyb windy, takiej zapadni w zasadzie bardziej za scenia. Dobudowanie stropów spowoduje, że odzyskujemy jakby kolejne przestrzenie. Mimo tego, że teatr liczy sobie całkiem sporo powierzchni użytkowej, to dzięki temu projektowi również zyskamy dodatkowe kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Zależy nam na tym, żeby teatr otworzyć na maksymalnie dużą ilość osób, tak, żeby odpowiedzieć też na wszystkie potrzeby, z którymi mierzymy się w dzisiejszym świecie.
0: Z kierowniczką działu inwestycji Violettą Borc rozmawiała Julia Sarzyńska. Juli, coraz częściej będziecie słuchali na naszej antenie, co mnie cieszy. Ogromne przestrzenie, wielka inwestycja, oczekiwania są również duże, jak słyszeliście. Prace nad modernizacją instytucji zakończą się w 2029 roku, czyli za lata 3, a budżet projektu to, bagatelka, 140 milionów złotych.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: To ja teraz otwieram nieco inną muzyczną przestrzeń i tej przestrzeni potrzebujemy sporo, bo cwałem walkirie pójdą.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: jakie dźwięki o poranku? To już tylko u nas usłyszycie. Dźwięki z Kill Billa. 7 minut brakuje do godziny 9, a my wybieramy się posłuchać...
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: To brzmienie lata, to w tym tygodniu brzmienie wody. Pojawiła się woda i pojawiło się skojarzenie i opowieść od Marii na mailu. Parę lat temu zdecydowałam się wraz z rodziną przepłynąć na Bornholm. Niestety nie jestem typem wilka morskiego i umierałam całą drogę. Przysięgłam sobie, że nigdy więcej i po zejściu na lot ziemię całowałam. Ale wracając do koło brzegu zobaczyłam zachodzące słońce, które wynagrodziło mi wszystko i Maria wysłała zdjęcie zachodzącego słońca na tle morza. Ach. No dzisiaj bym jechał, pakował się i pojechał i poglądał fragmencik chociaż takiego obrazka jak ten, co Maria mi go wysłała. Mario, do ciebie powędruje bidon drogą pocztową z logo RMF Classic, a w przyszłym tygodniu w śniadaniu mistrzów wakacyjnym liczcie na kolejny dźwięk, który będzie budził skojarzenia wakacyjne na pewno.

0: Co to tak pięknie gra w tle? Oczywiście Vitamin String Quartet Golden z K-popowych Łowczyń Demonów. Taka ciekawostka dźwiękowa, bardzo przyjemna, prawda? A fakty zbiera dla nas cały czas dziś o poranku Grzegorz Jasiński na posterunku. Co w faktach o dziewiątej, Grzegorzu?
1: Będziemy mówić m.in. o wynikach egzaminu ósmoklasistów i pewnej prywatnej uroczystości, o której mówi cały świat.
2: Reklama.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

5,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: Jest dziewiąta, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku. Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą. Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane okoliczności zdarzenia. To może potrwać od kilku do nawet kilkunastu dni. Z pożarem wciąż walczy 17 zastępów Straży Pożarnej i dwa statki gaśnicze. Jak mówi nam Radosław Gburzyński z Gdańskiej Straży Pożarnej, akcja jest bardzo trudna.
2: Dotarcie do miejsca pożaru jest możliwe tylko i wyłącznie od góry doku, w którym zgromadzony jest ładunek. Dodatkowo trudność sprawia to, że pożar nie wystąpił na wierzchnich warstwach tego złomu, który był tam zlokalizowany, tylko głębiej.
1: Walka z ogniem potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki. Takie są ogólnopolskie udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Co zwraca uwagę w zbiorczych, ogólnopolskich wynikach?
3: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
4: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku.
5: A co było słabym punktem?
4: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
3: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
1: Zapowiada reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Śledzimy fakty.
1: A w faktach gangsterzy, którzy kradli samochody w Belgii i Francji, legalizowali je w Czechach, a sprzedawali w Polsce. 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji odpowie teraz przed sądem.
7: Grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Jej członkowie kradli samochody w Belgii i we Francji. Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008 wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. W samochodach przerabiano numery VIN, a potem dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
1: Informował Krzysztof Zasada. Gwiazda muzyki pop Taylor Swift i zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce zawarli związek małżeński. Taką informację przekazał tabloid New York Post.
8: Była to prywatna ceremonia, formalności zostały wypełnione, a dziś ma odbyć się wesele i to nie byle gdzie. W nowojorskiej hali Madison Square Garden, w słynnej hali, ma się zgromadzić 1000 osób, to przyjaciele, członkowie rodziny, celebryci. Nowożeńcy z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne.
1: Informował Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
0: A Łukasz Wojtusik informuje, że Grzegorz Jasiński powraca za niecałą godzinę z kolejną porcją faktów do RMF Classic.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: 17 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 20 w Warszawie. Tam teraz dość pogodnie, dużo słońca. Trochę deszczowych chmur pojawiło nam się na Śląsku, w Małopolsce miejscami i tuż przed południem jeszcze na Podkarpaciu może pokropić, ale generalnie piątek powinien być w większości kraju w miarę pogodny. Maksymalnie dziś 24 stopnie, czyli przyjemnie, ciepło, ale bez upału.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: 4 po 9, Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej na czas, w ten weekend pożegna się z nami, czyli z fanami. I to będzie, mam nadzieję, tłumne i gorące pożegnanie na krakowskim rynku w czasie zawodów, o których więcej opowiem za moment. W dzisiejszym poranku połączymy się jeszcze z Waszyngtonem, z naszą korespondentką Lidią Krawczuk, która opowie o wielkim święcie Ameryki i wielkich obawach dotyczących pogody. A po 10 kinowe premiery, czyli co warto w weekend lipcowy zobaczyć, choćby rodzinnie, w kinie.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
0: Wiem, może tak być. Może tak być, że się dzień zaczął średnio. To ja mam antidotum. Muzyczne. Przyjemnie? Redbone ze strażnikiem.

0: Dźwięki z 1670 serialu polskiego, którego trzeci sezon już za miesiąc będziemy mieli, a już jutro Stany Zjednoczone świętować będą 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości. W Waszyngtonie zaplanowano wielkie obchody z przemówieniem Donalda Trumpa, prezydenta na czele, z pokazem fajerwerków. Problemem dla organizatorów może się jednak okazać nie bezpieczeństwo, ale pogoda. O szczegółach specjalnie dla nas Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Fala rekordowych upałów zdominowała w ostatnich dniach wschodnią część Stanów Zjednoczonych, docierając z rejonu środkowego zachodu aż do Waszyngtonu. To jakiś absurd. Kiedy wsiadłem do samochodu, miałem wrażenie, że zaraz się poparzę. Było naprawdę źle. W Waszyngtonie w czwartek termometry pokazały 39 stopni Celsjusza. Tyle samo synoptycy prognozują na piątek i sobotę. Do tego dochodzi bardzo wysoka wilgotność, przez którą temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa. Było strasznie gorąco, zresztą teraz jest też bardzo gorąco. Wcześniej było jeszcze gorzej. Siedziałam w domu przez cały dzień. To okropne, jak dla mnie jest teraz po prostu za gorąco. CNN informuje, że w Białym Domu rosną obawy o frekwencję w czasie sobotnich obchodów. Podczas inauguracji obchodów 24 czerwca na National Mall pojawiło się znacznie mniej osób niż oczekiwano. NBC News doniósł, że frekwencja była daleko od zapowiadanych przez prezydenta 45 tysięcy uczestników. CNN, powołując się na swoje źródło, informuje, że Donald Trump miał być wściekły po zobaczeniu zdjęć z drona pokazujących znacznie mniejszą frekwencję niż oczekiwano. Według stacji z oficjalnych kont zaczęły później znikać fotografie z tego wydarzenia. Biały Dom tych doniesień nie skomentował. Pogoda tutaj to nie tylko upał. Same temperatury dochodzą już do trzycyfrowych wartości, ale tego, czego nie da się poczuć przez telewizor, to wilgotność. Ona sprawia, że organizm jest pod dużą presją i musi mocniej reagować, mówi Clint Osborne, dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego Dystryktu Kolumbii. Organizatorom nie pomagają też wyjątkowo rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Osoby wybierające się na National Mall będą musiały przejść przez kontrolę Secret Service, nie będą mogły wnieść wielu przedmiotów, a na przemówienie prezydenta zaplanowane dopiero na godzinę 21:45 część uczestników będzie czekała przez wiele godzin w pełnym słońcu.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: temat, który zawsze mnie mobilizuje. Mam nadzieję, że państwa również. Rocky, dźwięki od Billa Conti'ego. A w poranku teraz czas na Kraków i rynek wypełniony ludźmi. Tłoczno, okazuje się, może być w ten weekend nie tylko przed sukiennicami i przy pomniku Adama Mickiewicza, ale także przy ściance wspinaczkowej obok wieży ratuszowej. W stolicy Małopolski rozpoczynają się właśnie zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Do Krakowa zjechała czołówka zawodniczek i zawodników, którzy są mistrzami we wspinaczce sportowej na czas. Do ich dyspozycji od dziś jest nowa, większa ścianka przy wieży ratuszowej w centrum Krakowa. Dzięki temu organizatorzy poszerzyli też pulę konkurencji dzięki takiej większej ściance. Oprócz zawodów indywidualnych zobaczymy na starcie m.in. sztafety mieszane. Serca polskich kibiców, czyli nas, będą biły najszybciej, gdy o najlepszy czas na ściance walczyć będą mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław oraz siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie. Dla Aleksandry Mirosław, mistrzyni olimpijskiej, rekordzistki świata i najszybszej kobiety na wspinaczkowej ścianie, mogą to być ostatnie zawody przed polską publicznością. No, nic dziwnego, że organizatorzy spodziewają się kompletu kibiców na krakowskim rynku. Jak będzie, o tym przekonamy się, odwiedzając stolicę Małopolski.

0: Muzyczna czekolada od Rachel Portman, 9:27, za chwilę wieści pogodowe. Sprawdzimy, co dziać się będzie w najbliższych godzinach na niebie nad Polską. A potem nowość muzyczna, nie zabraknie także najpiękniejszej muzyki filmowej na lato w portfolio, między innymi jeszcze w tej godzinie Love Affair.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
17: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Trochę nam się zmieniła perspektywa pogodowa. Wczoraj mówiłem, że upały mogą wrócić do nas w połowie przyszłego tygodnia. Ale sytuacja się zmienia, jest dynamiczna. Z długoterminowej aktualnej prognozy wynika, że przyszły tydzień będzie ciepły, ale co ważne, nie gorący. Będzie trochę tak jak dziś. A dziś do 24 stopni, najcieplej ma być w centrum naszego pięknego kraju. Powinno być też w miarę pogodnie. Na razie najwięcej chmur na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. 31 minut po godzinie 9 obiecałem premierę i to naprawdę nie byle jaka premiera będzie. Jedna moc, jedno przeznaczenie, jeden himen. Władcy Wszechświata. Ten film możecie oglądać jeszcze ciągle w wybranych kinach polskich. Ja się trochę bałem, bo pamiętam animowanego He-Mana i bardzo mi było z nim dobrze i boję się, że wersja nieanimowana będzie wersją, która może mnie pokonać i zwyciężyć. Ale niezwyciężony duet teraz będzie, bo właśnie z Władców Wszechświata ten duet muzyczny to Daniel Pemberton i Brian May, gitarzysta Queen. Eternia.

0: klasycznie się zrobiło, letnio, bo lato z czterech pór roku Vivaldiego wybrzmiało. Już 9.38, słuchacie RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim festiwal kina organowego w Lublinie już trwa. Rozpoczęło się to wydarzenie seansem filmu Metropolis Fritza Langa. To, przypomnę, produkcja z 1927 roku i to unikatowa formuła powrotu do dzieł, do źródeł kinematografii, gdy w imieniu bohaterów kina niemego przemawia muzyka. W tym przypadku muzyka organowa improwizowana na żywo. W roli głównej perełka i skarb Lubina. 18-wieczne barogowe organy. Na miejscu jest Ula Urzędowska, która rozmawiała z kuratorem Markiem Walczakiem i z widzami festiwalu.
1: Na Festiwalu Kina Organowego w Lubinie widzę panią nie po raz pierwszy. Co panią przyciąga?
2: Przede wszystkim magia. Tego się nie da opisać, po prostu to trzeba być. Na początku, jak się wchodzi, to jest taki ciekawy zapach, który już otula nas. I później nagle wszystko niknie. Jest taką muzyka, kino nieme, które wcale nie jest nieme. Tego nie można gdzie indziej przenieść. Tego się nie da przenieść do jakiejś filharmonii, do jakiegoś, nie wiem, nawet pięknego grodu, altany. To musi być tu i teraz, z tymi ludźmi, z tymi organami i w tym kościele.
3: Organy znajdujące się w lublińskiej świątyni są autorstwa Martina Beniamina Liebechera, ówcześnie bardzo znanego i cenionego organmistrza. Mogę powiedzieć, że do stworzenia, do wzbogacenia prospektu tego instrumentu, jak wiadomo, jest to okres baroku, więc bogactwo tutaj kipiało, zużyto ponad 2 kg złota. Z kolei piszczałki, te, które widzimy na froncie, to jest tylko mała ich część. Trzon znajduje się we wnętrzu i jest ich ponad 1800. Najmniejsza to 11-milimetrowa maluteńka, mniejsza to ołówka piszczałka, z kolei największa ma prawie 5 metrów. W większości są to piszczałki zbudowane ze stopu ołowiu i cyny, cynku. Dokładnie, stworzy w ten sposób cynę. Pozostałe są z drewna. I dozużyto do budowy tego instrumentu, zarówno konstrukcyjnego, jak i do stworzenia piszczałek, 5 gatunków różnego rodzaju drewna.
2: Ten Metropolis w takiej oprawie widziałam po raz pierwszy i już go nie zobaczę. Bo nawet jeśli go zobaczę za rok, to będzie inna oprawa, inni ludzie, inne dźwięki. Więc to jest niesamowite, bo film tworzą ludzie, dźwięki i miejsce. Więc to Metropolis był, jest i już taki sam się nie powtórzy.
0: Festiwal potrwa do soboty dzisiaj, seans filmu Jeszcze Wyżej z 1923 roku, a jutro Misja na Marsa, produkcja z 1918 roku. Dziś także w ramach festiwalu spotkanie z kompozytorem, dyrygentem i ambasadorem Dnia Muzyki Filmowej. Krzesimirem Dębskim poprowadzi je Ula Urzędowska i towarzyszyć będzie po spotkaniu temu bardzo ważne muzyczne wydarzenie. Utwory z repertuaru kompozytora zagrają on sam na skrzypcach i Filip Presej na organach teatralnych.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: A ja obiecałem Love Affair. I tak właśnie będzie. Everlasting Love. Muzyka, która pojawia się w filmie Belfast.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Po reklamie.

0: Wychodzi na to, że ten film, z którego muzyki słuchamy, Gorączka sobotniej nocy, za rok będzie miał pół wieku. 50 i więcej lat wstecz sięga Przemek Semczuk, zaglądając do gazet i sprawdzając, co wtedy się działo. A co działo się 3 lipca?
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 3 lipca 1966 roku w życiu Warszawy Wicherek zapowiadał wzrost zachmurzenia 20 stopni nad morzem, a nad resztą kraju ledwie 5 kresek więcej. Tymczasem warszawskie delikatesy MDM ustawiły 7 kiosków z warzywami i owocami, bo towaru było tak dużo, że PGR w Wilanowie zamiast sprzedawać kalafiory, karmił nimi krowy. Okazuje się, że w 1966 roku w Wilanowie nawet krowy żyły na bogato. Ekspres wieczorny 3 lipca 1966 roku informuje: GUS obliczył, że statystyczny Polak w 65 roku zjadł 5 kg ryb morskich. I choć spożycie rosło, to byliśmy w tyle za statystycznym mieszkańcem NRD, który pochłaniał aż 13 kg ryb. Z badań wynikało, że w PRL-u największym zainteresowaniem cieszył się śledź solony. Tylko jedno przychodzi mi do głowy. Śledź był najpopularniejszą zakąską. 10 lat później o spożycie ryb walczyło Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, które 3 lipca 1976 roku na łamach ekspresu wieczornego polecało na obiad morszczuka duszonego w pomidorach, okraszając przepis hasłem: wszyscy szczęśliwi niesłychanie, gdy z ryb morskich widzą danie. Rybne gotowe mrożone dania ze Szwecji można było również kupić w warszawskich delikatesach. Do zakupów zapraszały też sklepy Pewex, oferując rowerki dziecięce, a przedsiębiorstwo turystyczne Syrena oferowała na wynajem Fiaty 125P, i to w wersji kabriolet. I kto by pomyślał, że w PRL-u trzeba było kusić reklamami? Na koniec wieści ze ślubnego kobierca. Jak informuje Kurier Polski, w marcu we Wrocławiu padł rekord, tak powiedziało sobie aż 860 par. W tym jedna wyjątkowa, panna młoda liczyła 82 wiosny, a jej wybranek ledwie 2 mniej. Za to w Gdańsku Urząd Stanu Cywilnego nie nadąża, na ślub trzeba czekać aż 3 miesiące. Chyba że jest się marynarzem, mówiła kurierowi Zofia Tukalska z gdańskiego USC. Marynarze żenią się bez kolejki, głównie z pannami poznanymi podczas urlopu pomiędzy rejsami.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Jedna stosunata fortepianowa A-dur i pan Mozart na 2 minuty przed godziną 10. Zbliżamy się do faktów. Grzegorz Jasiński już za chwilę opowie nam, co w faktach. Na pewno będzie zakaz. Uczniowie nie skorzystają z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania ze smartfonów. Kiedy wejdzie w życie, zbieramy fakty na ten temat i podamy je o 10.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Minuta po 10:00, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Około południa dojdzie do rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jak mówi naszemu reporterowi, już oficjalnie przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, to z jednej strony rutynowe spotkanie, bo Radosław Sikorski i Andrii Sibicha mają rozmawiać regularnie, jednak głównym powodem dzisiejszej dyskusji ma być złagodzenie ostatnich sporów dotyczących polityki historycznej.
2: Już teraz nie ma co podgrzewać. Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii. A w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
1: Minister spraw zagranicznych Ukrainy ostatnią decyzję prezydenta Rzeczypospolitej o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego nazwał strategicznym błędem. Przypomnijmy, powodem decyzji Karola Nawrockiego był spór wokół nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Zakaz dotyczy także innych urządzeń umożliwiających komunikację i nagrywanie dźwięku lub obrazu. Wejdzie w życie od 1 września tego roku. Od zakazu będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami, a także gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych. Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów osobowych na S2 w Warszawie. Zablokowany jest jeden pas między Aleją Krakowską a Wilanowem w stronę Terespola.
3: Fakty i ludzie.
1: Zbierająca bardzo dobre recenzje komedia małżeńska Zaproszenie dziś wchodzi do kin w obsadzie Olivia Wilde i Edward Norton. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała aktorów, czy w czasach, gdy jesteśmy tak podzieleni, połączyć nas może kino.
4: Tak, na 100%. Myślę, że kino jest jednym z najpotężniejszych narzędzi budowania empatii, jakie stworzyliśmy. Daje coś jeszcze. Pozwala nam dosłownie zamieszkać w czyimś życiu. Sprawia, że bardzo fizycznie, wręcz instynktownie odczuwamy emocje drugiego człowieka. A potem możemy przeżyć to wspólnie z innymi ludźmi, siedzącymi na tej samej sali kinowej. Dziś, czytając newsy, czasami naprawdę łatwo stracić wiarę. Ale my, ludzie robiący kino, możemy opowiadać historie, dzięki którym widzowie poczują się choć trochę mniej samotni.
1: Do tej rozmowy będziemy jeszcze w faktach wracać. Choć nie można się tam kąpać, to miejsce jest prawdziwą perełką, o której wielu turystów odwiedzających Szczecin nie ma pojęcia. Odwiedzamy dziś jezioro Szmaragdowe, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii, mówi Karolina Gnaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
5: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe. Kolor jeziora szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy przepiękne polany widokowe, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmieję, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
1: A teraz ten rejon to doskonałe miejsce na długie spacery i wycieczki rowerowe.
0: Teraz robimy sobie krótką przerwę od faktów. Grzegorz Jasiński z kolejną porcją doniesień z kraju i ze świata wraca do nas o 11:00. My zerkamy do pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Najważniejsze pytanie w piątek. Jaki weekend przed nami? Jutro 23 stopnie i trochę chmur, trochę słońca, a na wschodzie zagrzmi i może popadać. W niedzielę chłodniej, 18-19 stopni maksymalnie tylko, bo to niewielka temperatura jak na lato, nam się szykuje i więcej chmur będzie, a dzisiaj w miarę pogodniej, ciepło i do 24 stopni. Najcieplej ma być w centrum kraju, teraz od 17 do 22 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: 5 po 10. No i przyszedł piątek i one też już przyszły.
7: Miso sup, kongomae, latenobu, taifuku!
0: Jasne. Jasne. No i już trzeba na nie uważać, bo wszędzie są minionki, szukają straszydeł, już w kinach jest podcacie o tym, co jeszcze można na dużym ekranie zobaczyć od dziś wakacyjnie w weekend. Za moment opowiem, no i będzie też inna animacja, ale w musicalowej wersji w Łodzi trwają przygotowania do premiery spektaklu Kraina Lodu. O rolę w tym spektaklu walczy naprawdę mnóstwo zdolnych ludzi i do Łodzi się wybierzemy i castingowi przyjrzymy. A to jeszcze nie wszystko, co mam dla was do 11.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: Cinema Paradiso, mój ulubiony film, muzyka z niego, Ennio Morricone, się pojawi za kilka minut, a teraz już spotkanie z panem Prokofiewem.

0: Z Nietykalnych to był zestaw dźwięków, 14 po 10 już.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Weekend to jest taki czas dużej zajętości. Ten weekend przed nami, no bo trzeba się spotkać ze znajomymi, pojechać do rodziny, wyjechać do lasu, spędzić dobrze czas, wypocząć, żeby w poniedziałek można było wrócić do pracy słuchając wakacyjnego śniadania mistrzów. Na co warto poświęcić swój czas w weekend? Na co poświęcić czas w kinie? Jedna propozycja dla dużych dzieci, a druga rodzinna. Może być? Jeśli lubicie kameralne opowieści, świetne aktorsko, kino w klimacie rzezi Polańskiego, czy Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie Paolo Genovese, to film Zaproszenie może być idealną propozycją dla was. To jest nowy komediodramat reżyserii Olivia Wilde. Film opowiada o małżeństwie, które zaprasza na kolację swoich sąsiadów. No i niewinne spotkanie szybko zamieni się w wieczór pełen wyznań, wyzwań, napięć, rodzinnych sekretów, a obsada niebagatelna. W niej m.in. Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. To jest oferta dla dużych dzieci. Dziś w polskich kinach premiera Zaproszenia. A ja mam inne zaproszenie, które może być dobrą inwestycją rodzinną. W kino właśnie dla rodzin. No ta propozycja to oczywiście Minionki i Straszydła. Tym razem główni nasi bohaterowie żółtego koloru ruszają w podróż dookoła świata śladem niezwykłych potworów, czyli będzie i śmieszno, i straszno. No byle było lekko i z polotem.
2: Tak, jestem wolny! Nareszcie jestem wolny!
3: Glorifica monstra!
2: Co?
3: Tini tajni babi!
0: Tini tajni babi! Monifica monstra! No myślę, że będzie zabawnie.
1: 1001 drobiazgów w RMF Classic. Czynne całą dobę.
0: Rozbiegały nam się te minionki już po studiu RMF Classic. Z tym panem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic. Już dziś po 15.
1: Reklama.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki z zaoceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Czas na weekend? Czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
15: Są tacy, którzy czekają na ten moment w wakacyjnym śniadaniu. Mistrzu w kącik klasyki, za chwilę Strauss i Gustavo Dudamel i Polka, a wcześniej Scarborough Fair. Znacie oryginalnie duet Simon i Garfunkel, ale tutaj w bardzo tradycyjnej wersji.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Upały tak szybko do nas nie wrócą. Dziś do 24 stopni, jutro 23 stopnie maksymalnie i najcieplej ma być na zachodzie kraju. W niedzielę temperatura poniżej 20 stopni. Piątek pogodny, trochę deszczu dzisiaj na Suwalszczyźnie, na Mazurach i nad morzem, a poza tym w miarę przyjemnie. Teraz jeszcze trochę deszczowych chmur może nam się przytrafić na Śląsku i w Małopolsce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
21: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
20: No sam zobacz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: wymiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Love of my life.
1: Piękna wersja, prawda? Takie życzę tylko w wakacyjnym śniadaniu mistrzów w RMF Classic. A jeśli chodzi o musical z rozmachem, to takie rzeczy ponoć w Łodzi. Szykuje się tam prawdziwy hit na deskach Teatru Muzycznego. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju walczy tam o rolę w broadwayowskiej wersji animacji Disneya Kraina Lodu. I bynajmniej lód w nazwie nie obniża temperatury przesłuchań, o czym zaświadcza dyrektor Łódzkiego Teatru Muzycznego Marcin Zawada.
2: Na casting zgłosiło się prawie 500 osób. To są wszystko bardzo dobrzy artyści, właściwie gotowi aktorzy teatru musicalowego.
3: To są niezwykle trudne utwory do śpiewania, nie tylko te solowe, nie tylko te najbardziej znane, jak Mam tę moc, ale w spektaklu jest sporo piosenek, których nie ma w filmie, sporo łączników, które są wymagane.

0: jeszcze w tym miesiącu. Dobrze, że do Łodzi z Krakowa daleko, bo na pewno bym startował, przynajmniej tak bym sobie imaginował, żebym startował. Świetnie śpiewam, mam tę moc. Musicie mi państwo uwierzyć na słowo.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
2: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
3: Uwielbiam szaleć.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Alana Silvestriego do Forresta Gumpa na puentę piątkowego śniadania mistrzów. Nie bez powodu ta muzyka się pojawia, bo ja w zasadzie już do biegu się szykuję w weekend. A Katarzyna...
1: Ja się dopiero rozkręcam.
0: No właśnie, dopiero przybyła.
1: No przybyłam, ale mam mnóstwo ciekawych niespodzianek i zagadek w naszej wakacyjnej zabawie. Wakacje z mitami.
0: Nie minęło kilka dni, mam wrażenie, że to już mit jest.
1: Rozkręcamy się powolutku i mamy tych zagadek naprawdę coraz więcej, są coraz ciekawsze, a nasi słuchacze piszą coraz bardziej niezwykle.

0: zwykłe historie w zgłoszeniach.
1: Czyli jednak obalamy mity w RMF Classic. O 10:00 fakty, a potem nasza zabawa z mitami w roli głównej.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: Jest 11, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Płonie zabytkowy pałac w Wietrznie koło Koszalina w Zachodniopomorskim. Mieści się tam Dom Miłosierdzia Bożego.
2: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
1: Powiedział nam kapitan Kacper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów Straży Pożarnej. Dojeżdżają kolejne wozy gaśnicze. Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy się już zakończyło, przekazał w Sejmie wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
3: Mamy różnice zdań, jeśli chodzi o kwestie historyczne, które są zauważalne. Współpracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
1: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejny stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii. 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
4: Odsłaniamy fakty.
1: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego posła Łukasza Mejzy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w końcu udało się wprowadzić do systemu wszystkie punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
5: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin. Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.
1: Podsumowuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 81 w Żorach w kierunku Cieszyna w Śląskiem. Powodem zderzenie samochodu dostawczego i osobowego policja wyznaczyła objazdy. W faktach wracamy do premiery filmu Zaproszenie, który dziś wchodzi do kin. To komedia o parze, która zaprasza sąsiadów na spotkanie. Wyreżyserowała ją i gra w niej Olivia Wilde. W obsadzie też Seth Rogen, Penelope Cruz oraz Edward Norton. Aktor znany z kultowej produkcji Podziemny Krąg opowiadał naszej reporterce m.in. dlaczego tak rzadko ostatnio wybiera dla siebie rolę. Długo czekam na historię, która naprawdę mnie poruszy i zostanie ze mną. Tutaj wszystko zaczęło się od hiszpańskiego filmu niezależnego, który oboje bardzo pokochaliśmy. Uwielbiam filmy Olivii, wcześniej pracowałem już z Setem, a Penelope znam od ponad 20 lat, więc właściwie każdy element tego projektu mówił mi tak. Swoją zawodową drogę zaczynałem w nowojorskim teatrze, pracując z Edwardem Albim. Kto się boi Virginia Woolf pozostaje dla mnie absolutnym wzorcem filmu o ludziach prowadzących pełne napięcia rozmowy. Mówił w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Edward Norton.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 12. Teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Dzisiaj ciepło, ale bez upałów, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotny deszcz. Na wybrzeżu i Warmii lokalnie także burze. A temperatura maksymalna dzisiaj to 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24 stopni. Najcieplej dziś będzie na południowym wschodzie, tam do 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: 4 minuty po 11:00, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Jest piątek, dzień, w którym wszystko wydaje się być jakby bardziej przyjazne, nawet w korki w mieście, prawda? A jeżeli cały tydzień był dla was tytaniczną pracą i dzisiaj też jeszcze sporo do zrobienia, to pamiętajcie, że widać już metę na horyzoncie, a u nas czeka na was róg obfitości w konkursie Wakacje z mitami. Ponadto mamy dużo dobrej muzyki na lato. A na początek tako rzeczę Zaratustra Ryszarda Strausa, to wykonanie filharmoników berlińskich, których prowadzi Sir George Scholti.

0: muzyka z filmu Pinokio zrobiła nam baśniowy klimat, a takich pięknych tematów mamy dla Was w RMF Classic znacznie więcej. Kompozycja, która pojawiła się jako ścieżka dźwiękowa do filmu Władcy Pierścieni, Drużyna Pierścienia, już za chwilę zabrzmi. Zapraszam do pozostania razem z nami, a my aktualnie łapiemy oddech od upałów. Ale lato trwa, więc wysokie temperatury niebawem wrócą. A wiecie, jaka jest najtańsza klimatyzacja w mieście? Drzewo. W gorące dni drzewa potrafią działać jak naturalna klimatyzacja właśnie. Ponad jedno dorosłe drzewo dzięki zacienieniu i parowaniu wody z liści może obniżyć odczuwalną temperaturę w swoim otoczeniu nawet o kilka stopni. To dlatego alejki obsadzone drzewami są znacznie przyjemniejsze niż ulice wyłożone samym betonem. My o drzewach, ziołach i świecie przyrody opowiadać będziemy w naszym wakacyjnym cyklu Ogród Botaniczny w każdą niedzielę po 14. A dzisiaj w tym programie mityczne opowieści mamy dla Was i konkurs, w którym opowiadamy o postaciach z mitologii. No i zachęcamy do dzielenia się Waszymi historiami. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl, a pierwsza wskazówka konkursowa pojawi się na naszej antenie już niebawem. My teraz wracamy do muzyki. Zanim będzie Władca Pierścieni, posłuchamy piosenki, która pojawiła się w filmie Manekin.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Pakowania maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: był fragment serenady na smyczki C-dur, op. 48 Piotra Czajkowskiego w RMF Classic. Za nami dość przyjemny pogodowo poranek z orzeźwiającym deszczem, który pojawił się gdzieniegdzie, a ponadto czuć wakacyjny klimat. No i perspektywa weekendu na horyzoncie. A my czekamy na możliwość zobaczenia w kinach nowej superprodukcji Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. Odyseja, a ta już w lipcu, jak wiecie, i z tej okazji mamy wyzwanie dla tych, którzy lubią zagadki i chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu mitologii. Zapraszamy więc do udziału w konkursie, w którym opowiadamy codziennie o innej postaci z mitologii, a waszym zadaniem jest po pierwsze odgadnąć, o kim mowa, po drugie napisać krótką historyjkę, która wam się przydarzyła i w której pojawią się różne sformułowania, takie jak pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Zasady konkursu znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a do wygrania jest, przypomnę, jubileuszowe wydanie mitologii Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne gadżety RMF Classic. Pierwsza wskazówka dla grających w zabawie dzisiaj pojawi się już niebawem, więc bądźcie uważni.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Jest 11.42, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Harry Styles za moment zaśpiewa piosenkę, która łączy nowoczesne brzmienie z taką emocjonalną narracją. To będzie utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Projekt Hail Mary. A zaraz potem posłuchamy epickiej, przejmującej muzyki Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce.

0: Muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne serce. My teraz nieco inną historię chcemy opowiedzieć, bo sięgamy do historii postaci mitycznych, do herosów, bogów i tytanów. Dziś kolejna postać do odgadnięcia w naszej zabawie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Dziś postać wyjątkowa to kobieta, bogini wojny, choć jej domeną była miłość, wsparcie i na Cyprze czczono ją jako boginię o charakterze wojennym, a jej posągi w tamtym regionie często przedstawiano w pełnej zbroi i z bronią w ręku. Ma to sens, jeżeli pamiętamy o jej płomiennym romansie z Aresem, bogiem wojny. O kogo chodzi? Jeśli z wiedzy na temat mitologicznych postaci czujecie się mocni, to z pewnością będziecie wiedzieli, jaką odpowiedź wpisać w formularzu konkursu. I pamiętajcie, żeby przyłożyć się do odpowiedzi na nasze drugie pytanie, które dotyczy waszych historii. Zasady konkursu i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. Kolejne podpowiedzi w następnej godzinie programu, a finał o 14.30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Kompozycja Joaquina Rodrigo kończy tę godzinę programu. Zbliża się 12:00, za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Jest 12, z nami jest Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje nie oznaczają, że panie są winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Powiedział też, że mieszkańcy Warszawy w ratuszu oczekują najwyższych standardów. Na pytanie naszego reportera, czy rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, prezydent odpowiedział:
2: nie, panie redaktorze, ja tutaj nie rozstrzygam o czyjejkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
1: Rafał Trzaskowski zadeklarował też, że podjął decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, by wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy utrzymać członkostwo partii politycznej. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną.
3: Śledzimy fakty.
1: Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu w Wietrznie w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Co dzieje się teraz na miejscu?
4: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
5: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
4: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
1: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak już informowaliśmy, 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Gdzie dokładnie wpadli ci migranci?
6: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać, to na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
1: Przypomina nasz reporter Krzysztof Zasada. To będzie wyjątkowe spotkanie pod ziemią, pełne wspomnień i anegdot sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w kopalni soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King Size z udziałem twórców tej produkcji.
7: Rok temu Seksmisja przyciągnęła tłumy, w tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyz na temat znaczenia King Size'u.
1: Zapowiadał Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 13:00, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. Ja zapraszam teraz na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Trochę dziś chmur na niebie, zachmurzenie okresami wzrastające do dużego, na północy miejscami na południu kraju przelotny deszcz, a na wybrzeżu i Warmii lokalnie także burze. Temperatura maksymalna dzisiaj to 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, od 20 do 24 na pozostałym obszarze, a najcieplej na południowym wschodzie to nawet do 26 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni i północno-zachodni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
9: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
10: Hi, I'm Kylie Minogue.
11: Hi, I'm Katie Melua.
12: Hi, I'm Robbie Williams.
13: Hi, this is Sting.
14: Hi, this is Pat Metheny.
15: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka z filmu Amelia za nami w RMF Classic już po 12:00. Połowa dnia już minęła, jest piątek, pachnie wakacjami i weekendem, a może jeszcze truskawkami u niektórych. Ja przed chwilą poczułam te owoce, jak przechodziłam koło naszej redakcyjnej kuchni. A ja właśnie od kuchni opowiadam wam o tym, jak można u nas wygrać wakacyjny zestaw nagród w konkursie Wakacje z mitami. Jak wiecie, opowiadamy w tej zabawie o bogach, boginiach, herosach i tytanach, no i też czekamy na wasze opowieści, w których chcemy, żebyście wykorzystali takie określenia jak pięta Hillesa, paniczny strach czy nić Ariadny. Zauważyliśmy, że sporo takich właśnie zwrotów z mitów greckich wdarło się do naszej codziennej mowy i zadomowiło na dobre. Spróbujcie więc ułożyć z nimi jakąś waszą historię, którą możecie opowiedzieć na naszej antenie, o ile wasze zgłoszenie wybierzemy w finale. A ten, przypomnę, 14:30. Formularz i wszystkie szczegóły dotyczące zabawy Wakacje z mitami znajdziecie w zakładce tego konkursu na naszej stronie internetowej. A kolejna podpowiedź dotycząca dzisiejszej bohaterki konkursowej pojawi się niebawem. Zapraszam. Teraz wracamy do muzyki. Za chwilę temat serialu Gra o Tron, a teraz motyw z filmu Star Trek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Po reklamie.

24 minuty po 12, słuchacie RMF Classic. Wracamy teraz do muzycznych propozycji na lato. Wiosna z czterech pór roku Vivaldiego. To za chwilę u nas posłuchamy wykonania Angielskiej Orkiestry Kameralnej, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy. A teraz zabrzmi u nas fragment muzyki Händla z opery Rinaldo. To wykonanie Symfonii Warszawia, a na oboju solo zagra Albrecht Meyer.

0: To była wiosna z czterech pór roku Vivaldiego we fragmencie, a u nas lato w pełni. No i trwają wakacje z mitami w RMF Classic. Konkurs, w którym atrakcyjne nagrody mamy dla Was.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A kto dzisiaj towarzyszy nam w zabawie? Pewna piękna i odważna bogini. Jej symbole to m.in. gołębie, łabędzie, róże, mirt i muszla. W sztuce niemal zawsze przedstawiano ją jako uosobienie piękna i wdzięku. Jeden z najsłynniejszych obrazów świata pokazuje moment, gdy wyłania się z morskiej muszli i przypływa do brzegu. Nawet osoby, które nigdy nie interesowały się mitologią, najpewniej widziały tę scenę choć raz. Zatem o kim mowa? Kto już wie, to zapraszam do zabawy. Formularz konkursowy i nasze dwa pytania znajdziecie jak zawsze na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Wakacje z mitami. Postarajcie się szczególnie kreatywnie odpowiedzieć na nasze drugie pytanie, które znajdziecie w formularzu, bo to od niego zależy wygrana. Najciekawsze zgłoszenie nagrodzimy około 14.30. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie wracamy do muzyki na antenie RMF Classic. Ta najpiękniejsza filmowa na lato. Za chwilę fragment soundtracku z filmu 300 mil do nieba i muzyka Michała Lorenza. Teraz Elton John m.in. w piosence ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sing.

0: reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Siódmy taniec węgierski Brahmsa grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, prowadził Iwan Fischer. Ja tymczasem prowadzę Was krok po kroku w RMF Classic do finału zabawy Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Wracamy do naszej zagadki, a dziś postać, która potrafiła sprawić, że zakochiwali się w niej bogowie, ludzie, a czasem nawet ci, którzy wcale tego nie planowali. Jej moc była tak wielka, że niewielu potrafiło się jej oprzeć. A ona sama bardzo nie lubiła, gdy ktoś lekceważył potęgę miłości. Posiadała też pewien niezwykły atrybut, magiczny pas, ale o nim więcej powiem po godzinie 13. Natomiast kto już wie, o kogo chodzi, to zapraszam do zgłaszania się do zabawy i wypełnienia naszego formularza konkursowego. Wszystkie informacje o zabawie znajdziecie na rmfclassic.pl, a finał i rozdanie nagród około 14.30. Nasza zagadkowa bogini, co prawda bardziej kojarzona jest z wojną niż z tańcem, ale w tańcu miłości uwodziła wielu, więc ta piosenka z filmu Dirty Dancing pasuje jak najbardziej, a poza tym przywołuje miłe wspomnienia. No.

0: Śniadanie od Tiffany'ego w porze lunchu? Czemu nie? Takie rzeczy tylko w RMF Classic. Zbliża się 13, za chwilę również najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę.

0: TV Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości. Odwaga twórcza. Oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 13, czas za najświeższe fakty, ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Koniec z salonikami VIP w szpitalach, zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu stawia też ultimatum. Minister zdrowia i szefowi NFZ, jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę. Premier przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w szpitalu południowym w Warszawie.
2: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: I tu premier zapowiedział, że do najbliższego wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które zapewnią wszystkim równy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Szef rządu poinformował też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną e-rejestracją. Ten system ma być gotowy do końca tego roku. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Nasza reporterka Martyna Czerwińska przy szkole podstawowej nr 47 we Wrocławiu rozmawiała z uczniami. Czy są zadowoleni ze swoich wyników?
3: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
4: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
3: Lubisz się uczyć?
4: Lubię.
3: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
5: No, dobra liceum zawsze dobra rzecz.
3: We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum numer 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
1: Wszystkim uczniom, niezależnie od wyniku egzaminów, życzymy oczywiście udanych wakacji.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Podzielone są opinie na temat ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. Przepisy weszły w życie z początkiem lipca. Są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin i są zadowoleni z wejścia ceł w życie.
7: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badziu.
8: 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
7: Bardzo dobry. Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
1: A inni i tak będą kupować na chińskich portalach.
9: To są akurat artykuły, ja dużo dla zwierząt kupuję, ogólnie różnych takich rzeczy. A ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
1: Takie opinie usłyszał nasz reporter Igor Skrzypek. Coraz większa fala pożarów lasów na południu Francji i w Burgundii. Co najmniej 15 osób zostało rannych. Z płomieniami walczy ponad 2000 strażaków.
10: Płomienie zniszczyły częściowo 3 kempingi koło śródziemnomorskiego kurortu San Mary la Mer, niedaleko granicy z Hiszpanią. Na szczęście turyści zostali z nich wcześniej ewakuowani. Z powodu pożarów lasów zamknięte zostały liczne drogi oraz odcinek autostrady A9 koło miasta Orange. Według francuskiego rządu w ciągu 1,5 tygodnia wybuchło już we Francji prawie 8 tysięcy pożarów terenów zalesionych, w tym 5 wielkich pożarów na południu Francji i w Burgundii. Do ich gaszenia używane są między innymi transportujące wodę samoloty i helikoptery.
1: Informuje z Francji nasz korespondent Marek Gładysz.
0: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 14:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Robi się coraz przyjemniej, chmur mniej, słońca więcej. Teraz przelotny deszcz możliwy jeszcze tylko w okolicach Zakopanego i nad samym morzem. A temperatura? Na zachodzie 21-22 stopnie, zaś w centrum, na wschodzie i na południu od 21 do 24. Maksymalnie tam dziś 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni, północno-zachodni. A w weekend pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
12: Lato mistrzów muzyki filmowej, tylko w RMF Classic.
13: Hi, this is James Newton Howard.
14: This is Daniel Pemberton.
15: Justin Hurwitz.
16: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: temat z filmu Most na rzece Kwai to za nami. W RMF Classic jest 12 minut po 13. Katarzyna Chnat, ja z wami jeszcze do 15 w programie Wakacje z mitami i z najpiękniejszą muzyką na lato. A propos, wakacje trwają, weekend jest o krok, więc dobry nastrój powinien dopisywać. A jeżeli z jakiegoś powodu tak nie jest, to mam małą radę. Pomyślcie, jak spędzić weekend we własnym mieście, ale inaczej niż zwykle. Bo jak mówią naukowcy, takie plany sprawiają, że nasz mózg czuje się lepiej, a nam poprawia się nastrój. O tym dziś jeszcze trochę opowiem i wyjaśnię ten mechanizm. Zadbam też o to, żebyście się nie nudzili i cały czas pobudzali kreatywność w pracy i przy różnych obowiązkach, bo mamy konkurs i zagadki, i nagrody.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Jest książka, są słodycze i nasze radiowe gadżety. To wszystko można u nas zdobyć. Kolejna konkursowa podpowiedź w naszej zabawie pojawi się już za kilka minut, więc słuchajcie uważnie. A w międzyczasie zastanówcie się, jak połączyć w jedną zgrabną opowieść takie określenie jak pięta Achillesa, róg obfitości, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Bo to one muszą pojawić się w waszych historyjkach w odpowiedzi na nasze drugie pytanie konkursowe. Zapraszam do zabawy. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Wakacje z mitami. A my zagramy teraz fragment soundtracku z filmu pod tytułem W cudzej skórze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic. Już dziś po 15:00.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.

23 minuty po 13. Słuchacie Rymy w Klasik. My wracamy teraz do muzyki. Za moment fragment suity z czasów Holberga, opus 40 Edwarda Grieg'a. Grać będą filharmonicy berlińscy, których poprowadzi Herbert von Karajan. A teraz Tucellos i Coldplay w utworze Clocks.

0: Fragment suity z czasów Holberga, Edwarda Gigliga, grali filharmonicy berlińscy, prowadził Herbert von Karajan. A ja zapraszam do naszego mitycznego uniwersum RMF Classic. Opowiadamy o niezwykłych mitologicznych postaciach i zachęcamy Was do wysyłania kreatywnych historii, które możecie opisać w formularzu konkursowym Wakacje z mitami. Czas zatem na kolejną wskazówkę dotyczącą bohaterki, o której dzisiaj opowiadam. Wspominałam, że postać ta miała niezwykły atrybut. Chodzi o magiczny pas. Każdy, kto go nosił, zyskiwał moc natychmiastowego rozkochiwania w sobie każdego, na kogo spojrzał. Urok ten działał zarówno na ludzi, jak i na bogów. Nawet Hera, królowa bogów, pożyczyła raz ten pas od naszej zagadkowej bogini, aby odnowić namiętność w swoim małżeństwie z Zeusem. A kto był właścicielem, a w zasadzie właścicielką tego pasa? Kim była postać, o której dzisiaj mowa? To jest pierwsze pytanie konkursowe, które znajdziecie w naszym formularzu, więc zapraszam, zgłaszajcie się, wypełniajcie formularz, który znajdziecie na naszej stronie. Jest jeszcze trochę czasu, bo finał o 14.30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: Reklama.

0: WNG to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Vantage Points, czyli Gonzales w RMF Classic. A jeżeli właśnie zamiast arkusza Excela widzicie w głowie hamak albo jezioro, to spokojnie, wszystko jest w porządku. Naukowcy twierdzą, że nasz mózg już zaczął świętować weekend. Badania pokazują, że oczekiwanie na przyjemne wydarzenia, które sobie zaplanowaliśmy w głowie, już mogą poprawić samopoczucie niemal tak samo mocno, jak samo wydarzenie. Zatem myślenie o weekendowym wyjeździe, spotkaniu z przyjaciółmi czy grillu może obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój. Dlatego zachęcam do takiego planowania z wyprzedzeniem tego, jak spędzicie nadchodzący wolny czas. A do tego my pobudzamy waszą kreatywność w zabawie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Dziś wyjątkowa postać i piękna, od tysięcy lat kojarzona z pięknem właśnie, miłością, zmysłowością i uwodzeniem. Jeśli w mitologii greckiej ktoś miał patronować zakochanym, to właśnie ona. No i to też ona pośrednio wywołała wojnę trojańską. A jej odpowiedniczką w mitologii rzymskiej była Wenus. No to już chyba wszystko jasne, wątpliwości rozwiane. Zatem spieszcie się wypełnić formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, bo ja już szykuję paczkę dla zwycięzcy. A na finał zapraszam o 14.30. Muzycznie u nas za chwilę Vangelis i Rydwany Ognia, a teraz piosenka z filmu Flashdance.

0: Rytwan Ognia Wangelisa na koniec tej godziny programu. Zbliża się 14, to znaczy, że za chwilę ostatnie dziś wakacyjne fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.

0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Po reklamie.
10: Jest 14:00, przed mikrofonem jest z nami Grzegorz Jasiński, który ma ostatnie dziś fakty RMF Classic.
11: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
12: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
11: W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w którejś z państw bałtyckich. Celem Rosjan działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy atakującej ich infrastrukturę paliwową ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, jak dowiedział się reporter RMF FM, w pomieszczeniu działu kadr uczelni zatrzymano w nocy cudzoziemca. Wstępne ustalenia wskazują, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej, najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskał nasz reporter, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na Litwie w ubiegłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
13: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
14: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
13: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z Lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
15: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
13: Powiedziała Dorota Olko z Lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
14: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
13: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
11: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów osobowych i busa na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Ludwinowie między węzłami Kowal i Włocławek Zachód zablokowana jest jezdnia w stronę Gdańska. Gdzie wybrać się na wakacje po zmroku? W faktach będziemy latem mówić o najciekawszych miejscach do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabiera nas wielkopolski reporter RMF FM.
16: Park Dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu, z udziałem gry świateł.
17: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tej tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
16: Mówi reżyser Filip Klepacki. Rozpoczynamy o godzinie 21.30 w Parku Dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
11: Zapowiada Benjamin Kubiak-Piłat.
10: A w faktach RMF Classic od samego rana był z nami Grzegorz Jasiński. Piękne dzięki. Teraz jeszcze prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: I mamy całkiem przyjemne piątkowe, letnie popołudnie, deszczowe chmury jeszcze tylko w okolicach Zakopanego i nad samym morzem. A temperatura? Na zachodzie 21-22, w centrum, na wschodzie i południu do 24, tu dziś maksymalnie 26 stopni. Jutro chmury na zmianę ze słońcem i podobna temperatura jak dzisiaj. A w niedzielę niestety przelotny deszcz może pojawić się w całej Polsce, więc korzystajcie dzisiaj z ładnego popołudnia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
19: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
20: Tu Kuba Badach.
21: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
22: Jakub Józef Orliński.
23: Aleksander Dębicz.
22: Pozdrawiamy słuchaczy
23: RMF Classic.

0: Walc filmu Trendowata Wojciecha Kilara zabrzmiał na antenie RMF Classic. Jest piątek, 13 minut po godzinie 14. Jeśli cały tydzień był dla Was tytaniczną pracą, to dobra wiadomość jest taka, że powoli się kończy, a nić Ariadny prowadzi nas z gąszczu obowiązków do odpoczynku i relaksu. Natomiast w RMF Classic dla kogoś z Was ten dzień zakończy się finałem z rogiem obfitości, jeżeli chodzi o konkurs Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Mnóstwo dobrych odpowiedzi pojawiło się w Waszych zgłoszeniach w dzisiejszej odsłonie naszego konkursu. A kto dzisiaj wygra, kogo nagrodzimy i zapytamy o codzienne wyzwania? Wszystko okaże się w finale, to już o 14.30. Zapraszam na zwycięzcę bądź zwyciężczynię. Czeka jubileuszowe wydanie mitologii, są greckie oryginalne słodycze, no i nasze wakacyjne gadżety. A teraz jeszcze sporo dobrej muzyki na lato dla Was mamy. Terminator 2, Dzień Sądu, z tego filmu dźwięki już za chwilę. Potem temat z Ojca Chrzestnego, a teraz Manu Chao i Me Gustas Tu.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.

25 minut po godzinie 14, słuchacie RMF Classic. Zbliżamy się powoli do finału dzisiejszej odsłony konkursu Wakacje z mitami, a do tego czasu zapraszam jeszcze na naszą ścieżkę dźwiękową. Za chwilę posłuchamy fragmentu z trzeciej suity Italiana Torino Respighi. To będzie wykonanie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, którą poprowadzi Agnieszka Duczmal. A teraz Akwarium z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa. New Philharmonia Orchestra gra, a prowadzi Vernon Henley.

0: Torino Respighi i fragment z trzeciej suity Italiana. To za nami, w RMF Classic, a ja zapraszam teraz na rozwiązanie zagadki i finał naszego konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Co to za historie pojawiły się w zgłoszeniach w naszym konkursie? No, piękne, jak nasza dzisiejsza bohaterka, którą była Afrodyta. Oczywiście to jest poprawna odpowiedź, którą napisaliście w zgłoszeniach. Wiedziała to również pani Krystyna, do której dzwonię w finale. Pani Krystyna jest już z nami. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. To proszę nam powiedzieć, jak to u pani jest w tym życiu codziennym z obowiązkami, bo jak czytam, syzyfowe prace dla pani, chleb powszedni.
2: No ja myślę, że wiele osób ma taki problem ze sprzątaniem z tego mieszkania i zawsze nam szkoda na to czasu, ja tak przynajmniej mam. Mhm. Dlatego no nie ukrywam, że mieszkanie czasami przypomina stajnię Ołwiasza. A już bije nas wszystkich na głowę nasza córka. Na szczęście jeszcze wszystko znajdujemy.
0: I nić Ariadny nie jest potrzebna.
2: Tak, i nić Ariadny nie jest potrzebna, chociaż czasami coś trzeba poszukać. Tragedii nie ma, więc dajemy radę.
0: Super. Pani Krystyno, piękne dzięki za ten dystans do codzienności, tej szarej zwykłej, z którą wszyscy walczymy. Bardzo dziękuję za to zgłoszenie. No i oczywiście mamy dla pani nagrody w tym zestawie, w tym konkursie. To mitologia, ta słynna Jana Parandowskiego, a do tego zestaw greckich słodyczy i nasze letnie wakacyjne gadżety, czapeczka, ręcznik, taka fajna torba lniana. Mam nadzieję, że przydadzą się w te wakacje.
2: No, mam nadzieję.
0: Piękne dzięki raz jeszcze i dobrego weekendu życzę.
2: Dziękuję bardzo za wiadomość. Do widzenia.
0: I taki mamy finał na koniec tygodnia w zabawie Wakacje z mitami. Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się do zabawy i zapraszam na kolejną odsłonę konkursu w poniedziałek po godzinie 11. Wtedy będzie kolejna szansa na zgarnięcie naszych nagród. Serdecznie zapraszam, a dla wszystkich, którzy już powoli zaczynają weekend, gramy Joe Cocker i piosenka, która pojawiła się w serialu Cudowne lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja Zapryciu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz ale... miała synka.
3: Tak, a ty powiedzieć cicho. Ja nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział jeszcze. Nikt nie wiedział.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

muzyka z filmu Jane Eyre to już na koniec mojego spotkania z wami. Dziś pięknie dziękuję za wszystkie zgłoszenia i za waszą aktywność. Bardzo było mi miło spędzić z wami ten piątkowy czas. Zapraszam na kolejne niespodzianki od RMF Classic po 15 w programie Lato w pełni, a ja dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Do tego czasu jeszcze Noce i Dnie i muzyka Waldemara Kazaneckiego, będzie fragment z filmu Jak wytresować smoka, a teraz John Travolta i Olivia Newton-John w piosence z musicalu Grease. Ja kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnad, dobrego weekendu i do usłyszenia.

0: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
6: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.

0: A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźbik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: RMF Classic, jest godzina 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastać będzie do dużego. W regionach północnych i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
4: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
5: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: muzyka Thomasa Newmana do filmu Człowiek Ringu, a wcześniej Roxette na naszej ścieżce dźwiękowej na wakacje. Słuchacie RMF Classic. Rozpoczynamy magazyn popołudniowy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A do godziny 20 możecie liczyć na kulturalne rekomendacje koncertowe, festiwalowe, a także płytowe. Zostańcie z RMF Classic. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej Metro Landmarka Knopflera pojawi się również muzyka Carlosa Rivery do filmu Lekcje Chemii. A teraz brzmienia słynnego filmu Greg Zorba. Ten soundtrack skomponował Miki Theodorakis, Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: No bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
1: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
1: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaściankami.
4: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
2: Poduszka brzmi wygodnie.
3: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Fryderyka Chopina, walc D-dur opus 64, numer 2, grał Rafał Blechacz. Słuchacie RMF Classic, to magazyn Kierunek Lato. Dochodzi 15.30, o tej porze w piątki przywołujemy wybrane fragmenty niedomówień Artura Andrusa. A już teraz przywołamy odcinek i rozmowę z Igorem Harbutem.
1: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: Myślę, że moja polonistka to by się przeżegnała z kilku powodów, że w ogóle się interesuje czymkolwiek poza po prostu strzelaniem z takiej pseudoprocy jarzębiną.
3: A to robiłeś? Tym się zajmowałeś?
2: Również, tak? Również. Tak. Więc ona myślę, że siedzi teraz po prostu w domu i ona myślę, że to ktoś inny, na pewno. To o innego Igora chodzi.
4: O tej porze w wakacje będziemy przypominali najciekawsze fragmenty niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa z minionego sezonu. Pierwszym powakacyjnym gościem w ubiegłym roku był Igor Herbut. Powakacyjnym, czyli musiało pojawić się pytanie, czy udało się odpocząć.
2: Nie da rady. Do końca września mamy bardzo sporo aktywności różnych. W październiku chciałbym wejść do studia. O, może tak. I to, nie wiem, czy to można nazwać odpoczynkiem. Na pewno od sceny.
3: Zależy, po co tam wejdziesz, bo jak sobie posiedzieć na przykład albo poleżeć, to...
2: Mam nadzieję, że tak. Ale ja mam tak zawsze, że w studiu bardzo często piszę w nocy. I lubię studia, które są otwarte 24. I przygotowane na to, że muzyk o 4 nad ranem po prostu zejdzie naprawdę tak filmowo z tego studia przy fortepianie i zarejestruje jakiś utwór nowy. Zawsze mi się to zdarzało. Za każdym razem, kiedy tworzyłem płytę, utwór jakiś powstawał właśnie w nocy, który później został na albumie.
3: Ale czyli rozumiem, że ty jesteś typem sowy, a nie tak, że się zmuszasz do wstawania, że na północ sobie nastawiasz budzik, żeby o 4 coś napisać.
2: Nie, no niestety tak jest. Bardzo mało śpię. Bardzo, bardzo. I no teraz rozmawiamy już we wrześniu, więc zaczął się rok szkolny, więc tym bardziej. 6.30, ponieważ staram się być bardzo aktywnym tatą, więc na 8 już trzeba być po prostu z dzieckiem pod bramą. Bardzo to lubię. A do 3, do 2 siedzę i szukam tych muzycznych jakichś dźwięków.
4: Była to również rozmowa o piosenkach Marka Grechuty, pomyśle na nową płytę, smutku i przełamywaniu tego smutku śmiesznymi wierszami.
2: Latał sobie z radarem pewien gacek młody i po drodze omijał przeróżne przeszkody. Lecz właśnie gdy się cieszył, że je tak omija, wpadłszy na jedną z przeszkód, rozbił sobie ryja.
3: Czytał Igor Herbut.
2: To jest o mnie trochę.
4: Całą rozmowę Artura Andrusa z Igorem Herbutem znajdziecie w podcastach audycji Niedomówienia na rmfclassic.pl i na RMF On.
1: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
15: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
16: Dobry design i nowinki zza oceanu.
15: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
16: To nasz plan na życie z klasą.
15: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
17: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
20: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Słuchacie magazynu Kierunek Lato, a przed nami muzyka Georges'a Bizeta w aranżacji Riodona Szczedrina, fragment suity Carmen, Bawarska Orkiestra Radiowa, prowadzi Marie Siansons.

The Hampton String Quartet i ich wersja słynnej piosenki Eurythmics Sweet Dream Are Made of This. I tę wersję usłyszycie w serialu zatytułowanym Wednesday. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Latem czasem naprawdę warto wybrać się do kina. Tam zawsze możecie złapać odrobinę wytchnienia. 10 lipca dokładnie w kinach na całym świecie swoją premierę będzie miała aktorska wersja pełnometrażowej animacji Vaiana. Możecie liczyć na muzykę Marka Mancini, a jakże i mnóstwo pięknych piosenek. Mam nadzieję, że ten film przypadnie Wam do gustu, a już teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka do gry. 007 First Light. I tę tytułową piosenkę skomponowała i zaśpiewała Lana Del Rey.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu.

0: otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Trzna w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.

0: Tu RMF Classic, minęła 16.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastać będzie do dużego jeszcze przed nadejściem wieczoru. W regionach północnych i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24, najcieplej na południowym wschodzie 26.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
3: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
4: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
5: Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski. Perfekt.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Aleksandra Despla do filmu Tajemnica Filomeny, wcześniej Peter Gunn z muzyką Henry'ego Manciniego. Słuchajcie, RMF Classic, 12 minut po godzinie 16 trwa nasz magazyn kulturalny.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: No i taka propozycja. Już teraz gorąco polecamy Wam wycieczkę do Kazimierza Dolnego, gdzie właśnie dziś, 3 lipca, rozpoczyna się 5. Festiwal Literacki. Dwa księżyce. Słowa mają moc, pod takim właśnie tytułem. W programie tego festiwalu blisko 30 wydarzeń, spotkania autorskie, warsztaty, spacery literackie, rozmowy, oprowadzania kuratorskie oraz koncerty. No i właśnie w takim pięknym otoczeniu, też zabytkowych miejsc charakterystycznych dla Dolnego Śląska, jak choćby w kamienicy Celejowskiej czy domu Kuncewiczów, Dzwonnicy Kultury i wielu innych, takich jak choćby Dom Architekta. Możecie spotkać znakomitych autorów i autorki wśród gości: Wojciech Tochman, Agata Pasent, Mariusz Szczygieł, Małgorzata Szejnert, Dominika Buczak, Aubena Grabowska i inni. Bo gorąco polecamy Wam Festiwal Literacki Dwa Księżyce. Słowa mają moc. To wydarzenie potrwa jeszcze do końca tego weekendu. Zajrzyjcie, Kazimierz Dolny. To miejsce przywita wszystkich bardzo gorąco, a zwłaszcza wielbicieli literatury. W RMF Classic teraz muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment symfonii zegarowej, orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields, prowadzi Zelny Wil Mariner.

0: Reklama.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po reklamie. A w RMF Classic już teraz muzyka Johna Barrego, Tańczący z wilkami.

0: pozłacany wiek z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa i Ruperta Gregsona Williamsa, a wcześniej Tańczący z wilkami z muzyką Johna Barrego. Minęła 16:30, tu RMF Classic, magazyn kulturalny i kolejne atrakcje tego lata, tym razem w warszawskim Teatrze Kamienica.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Zapamiętajcie adres: Aleja Solidarności 93, Warszawa, Teatr Kamienica, bo właśnie cały lipiec i sierpień upłynął pod tym adresem, pod znakiem teatralnych hitów, a także nowości. Na afiszu takie spektakle jak Na boku, Opiekunka na zabój, Gra o dom czy Widelec w głowie, z udziałem takich gwiazd jak Mikołaj Roznerski, Dorota Hoteska, Daria Widawska i wielu, wielu innych. Na afiszu już jutro spektakl zatytułowany Widelec w głowie. Ja dodam, że teatr nie zapomniał o najmłodszych widzach w czasie wakacji, oprócz familijnych spektakli, takich jak Supermoce Tosi czy Tytus Romek i Atomek, również szansa, by zobaczyć sztukę Ania z Zielonego Wzgórza i dodatkowo wziąć udział w letnich warsztatach teatralnych. Więcej o planie na lato Teatru Kamienica przeczytacie na rmfclassic.pl. A już teraz sięgam po jedną z najbardziej popularnych piosenek wśród naszych słuchaczy, Ed Sheeran, w utworze z filmu Hobbit, Pustkowie Smauga.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Był to fragment pierwszej symfonii Franciszka Schuberta. Europejską Orkiestrę Kameralną poprowadził Claudio Abbado, a wcześniej muzykę Johanna Sebastiana Bacha, preludium C-dur. Na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Elvis Presley i piosenka z filmu Więzienny Rok, potem muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Chce się żyć. A teraz zapraszam Was bardzo gorąco w świat instrumentów etnicznych, instrumentów egzotycznych, które brzmią w sposób naprawdę wyjątkowy. O tych instrumentach tego lata będzie opowiadać w każdy piątek o tej porze Katarzyna Chnat.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata prezentuje Katarzyna Chnat.
2: Witam bardzo serdecznie i zapraszam na naszą niezwykłą podróż. W tym cyklu nie będziemy zwiedzać zabytków ani podziwiać krajobrazów. Naszą mapą będą dźwięki, a przewodnikami instrumenty, które dla jednych są egzotyczne, dla innych stanowią część codziennej tradycji. Wyruszymy więc tropem niezwykłych instrumentów świata, od afrykańskiej kalimby przez australijskie didżeridu po słowacką fujarę. Dziś naszą muzyczną podróż rozpoczynamy właśnie od Afryki. To tutaj przed setkami lat narodziła się kalimba. Niewielki instrument, często nazywany fortepianem na kciuki. Zaliczany jest do grupy idiofonów szarpanych. Składa się z drewnianego pudła rezonansowego lub deseczki, do której przymocowane są metalowe blaszki o różnej długości. Dźwięki wydobywa się poprzez szarpanie blaszek kciukami lub palcami. Instrument wywodzi się z Afryki, gdzie w różnych odmianach znany jest też jako zanza lub mbira. Brzmienie tego instrumentu jednym przypomina szelest liści, a innym krople deszczu. Albo dźwięk małych dzwoneczków. Jest spokojne, ciepłe i bardzo intymne. Posłuchajcie.

0: Nic dziwnego, że instrument przez wieki wykorzystywany był podczas rodzinnych spotkań, do opowiadania historii czy podczas różnych ceremonii. Dziś wydaje się, że kalimba przeżywa drugą młodość. Usłyszymy ją nie tylko w muzyce afrykańskiej, ale również w jazzie, muzyce filmowej, relaksacyjnej czy nawet popowej. To dowód na to, że czasem nawet najmniejszy instrument potrafi opowiedzieć największą historię.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic. Minęła godzina 17, czas na prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: W rejonach południowych dużo słońca, a w pozostałych regionach zachmurzenia umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W regionach północnych, a także na południu Polski przelotne opady deszczu. Na Warmii, na Wybrzeżu lokalne burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem, na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie Polski, lokalnie do 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
3: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
4: Maciej Sztur,
5: Robert Więckiewicz,
6: Tomek Szymszajner.
7: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Alana Menkena do filmu Piękna i Bestia. Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa i taka już niebawem będzie to fragment soundtracku Hansa Zimmera do filmu Pearl Harbor. Usłyszycie także muzykę Jeffa Russo do filmu Replay. A teraz informacja fonograficzna. Potwierdzają się informacje o premierze nowej płyty Rafała Blechacza i to już wydarzy się w sierpniu tego lata. Deutsche Grammophon i Rafał Blechacz ogłaszają premierę nowego albumu z muzyką Mozarta i Beethovena. Wysłuchamy w interpretacji pianisty, a także Dresdner Filharmonii pod batutą Kenta Nagano, koncertu fortepianowego nr 24 c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta i koncertu fortepianowego nr 3 c-moll opus 37 Ludwiga van Beethovena, bo jak powiedział Rafał Blechacz, tonacja c-moll to świat głębi, mroku, dramatu i siły. Ze względu na swój tragiczny wyraz emocjonalny, ta tonacja bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w historii muzyki. A ja dodam, że premiera tego krążka 14 sierpnia. W RMF Classic teraz muzyka Jesse'ego Cooka, to jego gitarowa rumba.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment utworu Serenata Notturna, wykonanie Narodowej Orkiestry Kameralnej z Tuluzy, prowadził Jan Stanienda. Tu RMF Classic, słuchacie programu Kierunek Lato. W naszym magazynie już teraz rekomendacje Darka Stańczuka, który jak zawsze opowiada o bardzo praktycznych przedmiotach i rzeczach, które warto tego lata zabrać ze sobą w podróż. Zapraszam na pierwszy odcinek.
1: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
2: Jak już się ruszać wakacyjnie, czyli niespiesznie i leniwie, to w klapkach. Bez nich urlop trudno sobie wyobrazić. Jeśli nie jest to jakiś górski szlak, choć i śmiałkowie w klapkach tam się zdarzają, klapki warto stopom podarować, bo przecież nie wszędzie boso chodzić się da. A podeszwy naszych stóp to absolutna podstawa jakichkolwiek wakacyjnych planów. Klapki to często japonki z paskiem między palcami. Wywodzą się od tradycyjnych japońskich sandałów Zori, które po II wojnie światowej się po świecie rozeszły. Mogą być też klapki na rzep, mogą być basenowe, gumowe klapki, niemiecki wynalazek z lat 70. Nowoczesne klapki z ekologicznych, oddychających materiałów oferują ortopedyczną niemal ergonomię i minimalistyczny, miejski, elegancki sznyt. Mają wyprofilowaną wkładkę wspierającą na naturalny łuk stopy, często żelowe czy korkowe, zapobiegające płaskostopiu podeszwy. A stosowane w klapkach nowoczesne pianki amortyzują wstrząsy i oszczędzają kręgosłup klapkowicza. Dobierając klapki, pamiętajcie o kolorach. Tego lata w modzie są odcienie ciemnej czekolady, mokki i karmelu. Jeśli po wakacyjną przygodę w takich klapkach ruszycie, klapą wasz urlop na pewno nie będzie.
1: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba Harmonii i Inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Już za chwilę zabrzmi piosenka Leonarda Cohena, słynne Alleluja w wykonaniu Rufusa Wainwrighta, a teraz duet Sonia Belousova, Johna Ostinelli, duet kompozytorski. To ich melodia z filmu One Piece.

Piosenkę Leonarda Cohena zatytułowaną Alleluja zaśpiewał Rufus Wainwright i tę wersję usłyszycie w filmie Shrek. Tu RMF Classic, słuchacie popołudniowego magazynu Kierunek Lato, a ja już teraz mam informację dla tych, którzy chcieliby wykonać coś absolutnie wyjątkowego. Moi drodzy, Centrum Kultury Wiktoria z Gliwic ogłosiło konkurs na mural Stanisława Sojki. Na zwycięzcę czeka nagroda finansowa, no i szansa na zrealizowanie tego muralu na ścianie zabytkowego budynku przedszkola przy ulicy Królowej Bony 6 w Gliwicach. To ma być symboliczne przypomnienie o obecności artysty w historii Gliwic, bo to właśnie w Gliwicach Stanisław Sojka uczył się w szkole muzycznej. Dodam, że na zgłoszenia jest wyznaczony termin 15 lipca. To czas nadsyłania zgłoszeń, a praca ma zostać zrealizowana jeszcze tej jesieni. Słuchajcie, RMF Classic, muzyka Dymitra Szostakowicza. Przed nami teraz wals z pierwszej suity na orkiestrę jazzową. Prowadzi Teodor Kuchar.

0: reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Nicolasa Britella do filmu Cruella. Piękny filmowy walc, a wcześniej piosenka, która przypomniała nam kadry z filmu Top Gun. Muzyka zespołu Berlin. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, a już teraz na moment zatrzymujemy się na częstotliwości 91,2 FM.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Elbląga.
0: Na terenie Warmii i Mazur, gdzie także słychać RMF Classic, możecie natknąć się na wyjątkowe kamienne posągi, znane jako baby pruskie. Widziałam je na własne oczy niedawno w Olsztynie. Te zagadkowe rzeźby, pozostawione przez dawnych Prusów, od wieków intrygują zarówno mieszkańców, jak i badaczy regionu. Baby pruskie wyróżniają się podłużną formą sylwetki, z charakterystycznymi twarzami, dłońmi oraz elementami stroju, a nawet broni. Jedna z najbardziej znanych bab pruskich znajduje się w Bartoszycach i wiąże się z nią lokalna legenda o dziewczynie zamienionej w kamień. Do dziś nie ustalono jednoznacznie, jaką funkcję pełniły te posągi. Według naukowców mogły być związane z kultem przodków, mogły upamiętniać wojowników lub stanowić kamienie graniczne. Wszystkie zachowane baby pruskie na Warmii i Mazurach zostały szczegółowo zeskanowane i sfotografowane. Wybrane wizerunki prezentowane są na multimedialnej wystawie zatytułowanej Sakrum – opowieść o kościołach Warmii i Mazur w Centrum Spotkań Europejskich Światowit w Elblągu. Polecamy Wam bardzo gorąco tę wystawę. W każdą środę od południa do 20 możecie ją zwiedzać nieodpłatnie. RMF Classic w Elblągu na 91,2 FM. Teraz usłyszycie muzykę Jerzego Matuszkiewicza z serialu Janosik.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Niebawem na naszej ścieżce temat do filmu Cyt Miklosza Róży. Pojawi się również soundtrack Ennio Morricone z filmu Dobry, Zły i Brzydki. A teraz muzyka Piotra Czajkowskiego, marsz z baletu Dziadek do Orzechów. Filharmoników Wiedeńskich prowadzi James Levine.

0: To nagranie pochodzi z albumu Daniela Hope'a, który nosi tytuł Escape to Paradise, The Hollywood Album, na którym znalazła się muzyka złotej ery amerykańskiego kina. Przed chwilą Miklosz Róża i muzyka do filmu Cyt. Przypomnę, tytuł warto zapisać i zdobyć do domowej kolekcji. Escape to Paradise, The Hollywood Album Daniela Hope'a. Tu RMF Classic, wkrótce zaśpiewa Joe Cocker, a już teraz podpowiadam bardzo dobry kierunek na lato, bardzo blisko polskiej granicy.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Kierunek zachodnie Czechy i uzdrowisko Karlowe Wary, gdzie już od 80 lat odbywa się jeden z najwspanialszych filmowych festiwali. W tym roku znakomici goście. Dustin Hoffman, który zażyczył sobie projekcji filmu Absolwent z 1967 roku i jego życzenie zostanie spełnione. Będzie również Juliette Binoche wśród gwiazd, która w Karlowych Warach odbierze kryształowy globus za wkład w światową kinematografię, a także zaprezentuje m.in. film Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Do 11 lipca, jeśli jesteście w okolicy, zajrzyjcie, rozejrzyjcie się po Karlowych Warach, bo być może czeka za rogiem Juliette Binoche albo Dustin Hoffman i wiele innych gwiazd. Teraz muzyka Joe Cockera, Summer in the City, a potem Ennio Morricone i muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja Zapryciu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży, tak, będziesz miała synka.
3: Tak, a ty powiedz cicho. Ja powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział
2: Nikt nie wiedział. Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Był to utwór Klary Szumann-Wick, grała Yara Tal, zabrzmiał romans numer 3, Moderato. Wcześniej fragment koncertu skrzypcowego D-dur Antonio Vivaldiego. Tu RMF Classic, a w magazynie Kierunek Lato już teraz zapowiedź wydarzenia skierowanego do miłośników twórczości Williama Szekspira.
1: Kierunek Lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: W tym gąszczu wakacyjnych wydarzeń wypatrzyłam wydarzenie jubileuszowe. Szekspir w parku to już kolejna edycja, która na wasze życzenie przywoła jeden z teatralnych hitów minionych edycji. Szekspir w parku to po prostu teatr pod chmurką na pięknej parkowej scenie w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. To miejsce ożyje magią teatru pod gwiazdami. W tym sezonie dwa tytuły. Premiera, komedia omyłek, pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji i powrót hitu na wasze życzenie, spektakl Wieczór Trzech Króli. Polecam bardzo gorąco to wydarzenie. Szekspir w parku od 7 do 2 sierpnia. Na naszej ścieżce już za chwilę Amelia z muzyką Jana Tiersena, a teraz Whitney Houston i piosenka z filmu Bodyguard.

0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Bartosza Hajdeckiego z serialu Czas Honoru, a wcześniej Robin Hood i niezapomniana partytura zespołu Klanat. Tu RMF Classic. Od poniedziałku do piątku o tej porze sprawdzamy doniesienia prasowe sprzed lat. Gazety z czasu PRL-u wertuje dla Was Przemysław Semczuk. No to dowiedzmy się, o czym pisały gazety dawno temu, 3 lipca.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 3 lipca 1966 roku w życiu Warszawy Wicherek zapowiadał wzrost zachmurzenia 20 stopni nad morzem, a nad resztą kraju ledwie 5 kresek więcej. Tymczasem warszawskie delikatesy MDM ustawiły 7 kiosków z warzywami i owocami, bo towaru było tak dużo, że PGR w Wilanowie zamiast sprzedawać kalafiory, karmił nimi krowy. Okazuje się, że w 1966 roku w Wilanowie nawet krowy żyły na bogato. Ekspres wieczorny 3 lipca 1966 roku informuje: GUS obliczył, że statystyczny Polak w 65 roku zjadł 5 kg ryb morskich. I choć spożycie rosło, to byliśmy w tyle za statystycznym mieszkańcem NRD, który pochłaniał aż 13 kg ryb. Z badań wynikało, że w PRL-u największym zainteresowaniem cieszył się śledź solony. Tylko jedno przychodzi mi do głowy. Śledź był najpopularniejszą zakąską. 10 lat później o spożycie ryb walczyło Zjednoczenie Gospodarki Rybnej, które 3 lipca 1976 roku na łamach ekspresu wieczornego polecało na obiad morszczuka duszonego w pomidorach, okraszając przepis hasłem: wszyscy szczęśliwi niesłychanie, gdy z ryb morskich widzą danie. Rybne gotowe mrożone dania ze Szwecji można było również kupić w warszawskich delikatesach. Do zakupów zapraszały też sklepy Pewex, oferując rowerki dziecięce, a przedsiębiorstwo turystyczne Syrena oferowała na wynajem Fiaty 125P i to w wersji kabriolet. I kto by pomyślał, że w PRL-u trzeba było kusić reklamami? Na koniec wieści ze ślubnego kobierca. Jak informuje Kurier Polski, w marcu we Wrocławiu padł rekord, tak powiedziało sobie aż 860 par. W tym jedna wyjątkowa, panna młoda liczyła 82 wiosny, a jej wybranek ledwie 2 mniej. Za to w Gdańsku Urząd Stanu Cywilnego nie nadąża, na ślub trzeba czekać aż 3 miesiące. Chyba że jest się marynarzem, mówiła kurierowi Zofia Tukalska z gdańskiego USC. Marynarze żenią się bez kolejki, głównie z pannami poznanymi podczas urlopu pomiędzy rejsami.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Biedronka.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

Muzyka do serialu Bridgertonowie. Słuchacie RMF Classic. Dziś piątek, a więc kinowe premiery. Wśród nich bardzo ciekawy tytuł Zaproszenie. Film pod tym właśnie tytułem w reżyserii Olivia Wilde, która również pojawia się w obsadzie głównej tego nowego filmu. Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Taki gwiazdorski skład to film, który mówi o mechanizmie błędnego przypisywania winy, tak mówi Edward Norton. Bardzo często własne lęki, niespełnione potrzeby czy tęsknoty projektujemy na drugą osobę. To właśnie z tego rodzą się urazy, złość i kolejne konflikty, powiedział aktor. Cały wywiad przeczytacie na RMF24. Aktorzy opowiedzieli o tej premierze Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchcie. Polecam gorąco lekturę, zanim udacie się do kina na nowy film Zaproszenie. Teraz przypomnijmy sobie muzykę z filmu Cztery wesela i pogrzeb.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: A w RMF Classic już teraz utwór Luigiego Boccheriniego zabrzmi menuet z 5. kwintetu E-dur op. 13. Toruńską orkiestrę kameralną prowadzi Jerzy Salwarowski.

To nagranie pochodzi z albumu Classic Rock, Rock Classics i należy do London Symphony Orchestra, a także chóru The Royal Choral Society. Piosenka Stonesów za nami w wersji chóralno-orkiestrowej. A wkrótce muzyka do filmu Gladiator Hansa Zimmera i Lisa Gerrard. A ode mnie teraz na do usłyszenia piosenka z lat 80. z debiutanckiego albumu studyjnego Shade. To był rok dokładnie 84. Wtedy pojawiła się płyta Diamond Life, a na tej płycie Smooth Operator. Po 20.00 powtórki naszych najciekawszych programów, o 20.30 prognoza astronomiczna dla tych, którzy lubią wypatrzeć czasem coś wyjątkowego na wieczornym niebie. Polecam gorąco. Jadwiga Polus, do usłyszenia i udanego weekendu.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie.
9: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o grzechach i granicach wytrzymałości. Monika Żeromska, córka sławnego pisarza, urodzona w roku 1913, wspominała swoją pierwszą spowiedź przed pierwszą komunią świętą. Jest Warszawa, początek lat 20. XX wieku. Wczesną wiosną zaczęto nas przygotowywać do pierwszej spowiedzi i komunii. Chodziłyśmy we cztery, Basia, Marysia, Elżunia i ja, na naukę do miłej starej pani katechetki. A w czerwcu odbyła się ta pierwsza spowiedź. Miałyśmy wszystkie napisane ściągaczki z grzechami, zwinięte w rurki i wyuczone na pamięć. Naszym spowiednikiem był ksiądz Mauersberger, wojskowy kapelan z grzmiącym głosem i ogromnego wzrostu. Spowiadałyśmy się z tych naszych grzechów po kolei, ale zaraz po odejściu od konfesjonału, ze stosownym rozgrzeszeniem, przypominałyśmy sobie jakiś ominięty grzech, bardzo ważny, więc klękałyśmy na końcu naszego krótkiego szeregu i znów wyszeptywałyśmy księdzu ten dalszy ciąg naszych przewin. No cóż, i u księdza są granice wytrzymałości. W pewnym momencie ksiądz wyskoczył z konfesjonału i wrzasnął. Ile was tu w końcu jest? Długo to jeszcze będzie trwało? Przebaczam wam wszystko i dajcie mi święty spokój. Pomogło, więc już spokojne, oczyszczone i święte w białych sukienkach i długich welonach przystąpiłyśmy na drugi dzień do komunii. A zaraz potem Juliusz Osterwa zabrał nas do Dakowskiego na bagateli na poziomki ze śmietaną. A następnie obwoził nas otwartą taksówką po Warszawie, a długie białe welony wiały za nami w powietrzu. Musiał być to pełen wdzięku i śmieszny widok. Ten kabriolet pełen białych dziewic. Cóż, Osterwę stać było na taką taksówkę. Ważne, że wszystkie grzechy zostały wybaczone.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: 39,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w piątek 3 lipca. Dzień rozpoczął się o 4:37, a zakończy o 20:52. Dzień będzie zatem trwał 16 godzin i 15 minut. Po zachodzie Słońca bez trudu odnajdziemy na zachodnim niebie bardzo jasną Wenus, a przy odrobinie szczęścia nisko nad widnokręgiem Jowisza. Księżyc pojawi się dopiero około północy. Warto do jego obserwacji użyć lornetki lub małego teleskopu. Będziemy mogli wtedy podziwiać kratery i pasma górskie, szczególnie w pobliżu Terminatora, czyli granicy dnia i nocy na Księżycu. Przypomnę tylko, że dzień na Księżycu, liczony od wschodu Słońca do kolejnego wschodu, trwa 29,5 dnia. Więc przez około 14 dni mamy jasny dzień i 14 dni ciemną księżycową noc. Po północy na niebie pojawi się Saturn. Przez teleskop będzie można dostrzec największy jego księżyc, Tytan. Jest to jedyny księżyc w Układzie Słonecznym, który posiada swoją własną gęstą atmosferę, zbudowaną głównie z azotu i metanu. Co ciekawe, na tym księżycu pada deszcz, a na powierzchni występują rzeki, a nawet morza, jak Kraken Mare, wypełnione ciekłym metanem i etanem. Przed wschodem Słońca na niebie pojawi się Mars, w pobliżu Plejad. Jeśli użyjemy teleskopu, to będziemy mieli okazję zobaczyć w odległości zaledwie 9 minut łuku Urana. Mamy bowiem koniunkcję, czyli bliskie położenie tych planet na niebie. W rzeczywistości dzieli je prawie 3 miliardy kilometrów. Uran to pierwsza planeta odkryta przy pomocy teleskopu. Pod koniec XVIII wieku William Herschel zauważył tą planetę. Żeby przypodobać się królowi, nazwał ją Gwiazdą Jerzego, jednak to określenie było krótko używane tylko w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie padło na Urana od greckiego boga Uranosa. Bo tak jak Saturn był ojcem Jowisza, tak Uran jest ojcem Saturna. Planeta Uran jest wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Leży na boku. Oś jej obrotu jest nachylona pod kątem prawie 98 stopni, więc Uran toczy się jak koło czy beczka po swojej orbicie. W efekcie na biegunach Urana dni i noce polarne trwają po 42 lata. O ile nazwy planet i księżyców to mitologia grecka lub rzymska, to w przypadku Urana nazwy jego księżyców odnoszą się do imion postaci z dzieł Szekspira i Popa. Znajdziemy tam Julię, Mirandę, Oberona czy Ariela. Astronomia jest naprawdę fascynująca.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Skierowana do waszej magnificencji zwracam się z następującą prośbą. Przez lat 4 studiowałam matematykę wyższą na Wolnej Wszechnicy Polskiej i doszłam do wyników, które stwierdza załączone świadectwo profesora Straszewicza. Nie mając matury, nie mogę być przyjętą jako słuchaczka zwyczajna uniwersytetu. Pragnęłabym zaś uczęszczać na wykłady panów profesorów S. Mazurkiewicza, wstęp do Riemannowskiej teorii funkcji oraz W. Sierpińskiego, teoria mnogości punktowych. Wobec tego upraszam waszą magnificencję o, po pierwsze, zezwolenie na moje zapisanie się do uniwersytetu w charakterze słuchaczki nadzwyczajnej, po drugie, o pozwolenie na zapisanie się w terminie spóźnionym, gdyż z powodu przeprowadzonej kuracji zmuszona byłam przebywać dłuższy czas na wsi i nie mogłam wcześniej się zgłosić. W teczce Ireny, przechowywanej w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, niestety brakuje zaświadczenia profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej i świadectwa profesora Straszewicza. Są natomiast świadectwa ukończenia 7 i 8 klasy szkoły imienia Cecylii Platery Zyberkówny. Na podaniu znajduje się adnotacja rektora Ignacego Koszembar-Łyskowskiego, który należał do najbardziej aktywnych założycieli odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego. Zezwalam na spóźniony wpis z datą 31 października 1923. Czy to znaczy, że Irena pomyliła datę na swoim podaniu, wpisując rok 1924? Czy takie podanie złożyła rok wcześniej i rektor już wcześniej wyraził zgodę na jej udział w wykładach? W aktach Ireny Gombrowicz, wolnego słuchacza Wydziału Filozoficzno-Matematycznego, na pierwszej stronie w rubryce Semestr wpisano semestr zimowy 1923-1924. Oznacza to, że rozpoczęła studia w 1923 roku, a więc wpisała błędną datę w podaniu. W indeksie numer albumu 1137, podpisanym 29 listopada 1923 roku, nie ma ocen, jedynie poświadczenia uczęszczania na zajęcia i wnoszenia opłat. Pierwszy rok studiów kosztuje 20 400 000 marek polskich. Dziekanem Wydziału Filozoficznego jest Wiktor Lampe i to jego pieczęć widnieje w indeksie Ireny. W pierwszym roku rzeczywiście uczęszczała głównie na wykłady profesora Stanisława Mazurkiewicza i profesora Wacława Sierpińskiego. W kolejnych semestrach poszerzyła listę wykładów o analizę matematyczną u profesora Kazimierza Kuratowskiego, wstęp do teorii funkcji algebraicznych u profesora Samuela Dicksteina, logikę u profesora Tadeusza Kotarbińskiego, fizykę doświadczalną u Stefana Pieńkowskiego, główne zasady nauczania i współczesne prądy pedagogiczne prowadzone przez profesora Bohdana Nawroczyńskiego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie 21.
8: Prognoza na jutro.
0: Prognoza na sobotę 4 lipca. W południowo-zachodniej części Polski zachmurzenie umiarkowane, okresami duże bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.
9: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
7: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz miała synka.
3: Tak, a ty powiedziesz cicho. Ja powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział jeszcze. Nikt nie wiedział.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mężczyzna był szczupły i niezbyt wysoki, za to o urodzie kalifornijskiego surfera. Słomiane, półdługie włosy opadały mu na twarz, a jasnobłękitne, lekko przymglone spojrzenie sprawiało, że wydawał się sympatyczny, mimo obrażonej miny. Lena dopiero w komendzie mogła mu się przyjrzeć, bo w lesie nosił czapkę, która po zdjęciu okazała się zwiniętą kominiarką. Jego strój wyraźnie przystosowany był do działań survivalowych. Maskujące moro, zielona sprana parka, a pod spodem czarny t-shirt nie pozostawiały wątpliwości, że typ zdecydowanie nie wybrał się na spacer. Przyszedł tam celowo i nagrywał. Jaki jednak miał materiał, Lena nie wiedziała, bo chociaż przeszukali dokładnie tę część lasu, gdzie go dorwała, śladu po karcie pamięci nie było. Policjantka podejrzewała, że mógł ją połknąć, kiedy się pochylała, ponieważ uparcie nie chciał podać swojego nazwiska, nie zdziwiłby jej żaden z więziennych sposobów ukrycia drobnego przedmiotu. Typ ewidentnie był podejrzany. Po przywiezieniu do komendy wciąż nie chciał się przedstawić, mimo że po kluczykach z jego kieszeni Lena ustaliła model samochodu i nakazała go zlokalizować i przeszukać. Znaleźli w nim dokumenty, karty kredytowe i cały arsenał sprzętu elektronicznego wraz z nowiutkim laptopem w obudowie odpornej na wstrząsy, a nawet zatopienie. Maksymilian Gubernatis. Powoli odczytała jego nazwisko, a dopiero potem położyła dowód osobisty na stole. Urodzony 21 października 1999 roku. Zameldowany w Konstancinie, Piołunowa 7. Daleko wyszedłeś na ten spacer, Maksiu? Urwała. Gubernatis siedział nieporuszony. Uparcie wpatrywał się w jakiś punkt w przestrzeni, jakby mówiła do niego w obcym języku, którego nie rozumiał. Lena też milczała, wpatrując się w ślady po kajdankach na jego nadgarstkach. Nie wyjaśnisz? Na co tu gadać? Spojrzał wreszcie na nią. Uderzyło ją, jak bardzo jest przystojny. Po kręgosłupie przeszedł jej prąd. Do kanonu dołączyło wielu przestępców seksualnych, którzy cieszyli się wyjątkową aparycją, a jednak dopuszczali się brutalnej przemocy na kobietach. Ted Bundy, Robert Chambers czy choćby Dorian S., który w lutym ubiegłego roku zaatakował na żurawie 25-letnią Lizę, a potem poszedł do Żabki zrobić zakupy i jak gdyby nigdy nic wrócił do swojej dziewczyny. Lena mogłaby zrobić całą listę gładkich, dobrze ubranych i zadbanych, a wręcz uchodzących za dżentelmenów w swoim środowisku sprawców, którzy pod maską atrakcyjności skrywali drapieżce. Myślenie, że mężczyzna, który mógłby mieć każdą dziewczynę, nie może być gwałcicielem, to stereotyp. Zwiększyła więc czujność, postanawiając, że nie zauroczą jej jego jasne oczy w kolorze wody i połowa grzywa opadająca asymetrycznie na twarz, której mu okrutnie zazdrościła. Oczekuję, że wyjaśnisz swoją obecność na terenie objętym działaniami policji. Powiedziała, starając się nie okazywać emocji. W przeciwnym razie będę zmuszona zatrzymać cię na noc. Zarzuty dostaniesz najwcześniej jutro, więc spędzisz tutaj całe 48 godzin.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.